no choice but to hear you. You stated your case, time and

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od jutra, od północy do jutra do drugiej w nocy w województwie śląskim na 4 między węzłami Mikołowska i Francuska jeden pas w kierunku Krakowa będzie zablokowany. Równolegle w Katowicach do poniedziałku do 18 trwa wymiana uszkodzonych barier energochłonnych, więc kierowcy muszą liczyć się z krótkotrwałymi utrudnieniami. Do piątku 18 września do 22 w województwie zachodniopomorskim na 6 między węzłami Radziszewo i Klucz prowadzone są roboty przy nawierzchni i odwodnieniu. Na tym odcinku ruch może być spowolniony. Do niedzieli 20 września do 20 w województwie pomorskim na DK90 między Jeleniem a Plinkami występują utrudnienia związane z pracami drogowymi. Również na DK91 między Czarlinem a Bochwinem kierowcy jadą z ograniczeniami. Do środy 30 września do 1 w nocy w województwie mazowieckim na DK57 w przejściu przez Krasiniec realizowane są prace drogowe. W tym miejscu trzeba spodziewać się zwężenia i wolniejszego przejazdu. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Słuchacie radia DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła trzecia. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Specjalny wysłannik prezydenta Stanów Zjednoczonych Steve Witkow oraz Jared Kushner dotarli do Rzeszowa w drodze do Kijowa. W Moskwie spędzili ponad 3 godziny na rozmowach z Władimirem Putinem, które określono jako merytoryczne i konstruktywne. W Kijowie mają rozmawiać z Wołodymyrem Zełenskim o pokojowych rozwiązaniach konfliktu między Rosją a Ukrainą. Będzie to ich pierwsza wizyta w stolicy Ukrainy. Drony na lotnisku w Lipsku pokazały, jak daleko może sięgnąć Rosja i jak eskaluje napięcie w państwach europejskich. Ukraińskie samoloty, przerzucone tam z Hostomla pod Kijowem po ataku Rosji na Ukrainę w 2022 roku, miały osobny hangar i przez ponad 2 lata korzystały z lotniska jako bezpiecznej przystani. W lipcu 2024 roku doszło tam do niepokojącego incydentu, a liczba aktów dywersji i sabotażu rośnie. Marek Mękiszak z Ośrodka Studiów Wschodnich ocenia to jako prowokację i testowanie, na ile państwa europejskie są odporne i jak reagują. Nad częścią kraju przechodzą w sobotę burze, którym towarzyszą ulewy, silny wiatr i miejscami grad. Przed groźną pogodą w 9 województwach ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Sieć obserwatorów burz opublikowała nagranie z Nowego Grodziczna w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie po ulicy płynie woda, a w ogródku zalega grad. W piątek i w nocy z piątku na sobotę strażacy mieli ponad 1500 interwencji związanych z wichurami i frontem atmosferycznym. Generał Piotr Pytel nie został w sobotę rano wpuszczony do wyjazdu z kraju na lotnisku w Pyrzowicach, bo w systemach Straży Granicznej widniał wobec niego aktualny zakaz opuszczania kraju. Rzecznik Śląskiej Straży Granicznej POR Szymon Mościcki przekazał, że wpis pochodził z Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie i nie został formalnie odwołany. A sam generał po czynnościach opuścił pomieszczenia służbowe i nie został zatrzymany. Prokuratura Okręgowa w Warszawie twierdzi, że zakaz uchylił 22 lutego 2018 roku Warszawski Sąd Rejonowy. Ale sąd nie poinformował o tym Komendy Głównej Straży Granicznej, przez co środek nadal widniał w systemie. Do sprawy odniósł się minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek, który nazwał sytuację niedopuszczalną i napisał, że podjął działania, po których generał Pytel może swobodnie korzystać z prawa do przemieszczania się. Związek Polaków na Białorusi przesunął zjazd z połowy września na marzec 2027 roku, a jako powód prezes organizacji Angelika Borys wskazała względy bezpieczeństwa. W sobotę w Białymstoku w obradach uczestniczył Andrzej Poczobut, który po wyjściu na wolność 28 kwietnia zapowiedział powrót na Białoruś i teraz potwierdził, że planów nie zmienia. Działacz polskiej mniejszości powiedział, że chce wyjechać już w przyszłym tygodniu i dodał, że jedzie do domu, by spotkać się z ludźmi i dalej działać na rzecz Związku Polaków na Białorusi. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek ocenił, że taki powrót niesie dla Andrzeja Poczobuta olbrzymie ryzyko. O tej porze to już wszystkie informacje. Radio DHT wraca do grania.
0: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu. Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła czwarta. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Dowództwo Centralne Stanów Zjednoczonych poinformowało o zatopieniu irańskiego tankowca w Zatoce Omańskiej. Irańska armia odpaliła rakiety balistyczne w kierunku amerykańskich okrętów wojennych, które miały uczestniczyć w działaniach przeciwko Iranowi. Amerykanie opublikowali nagranie tankowca tyłu w ogniu i przechylonego na bok. Iran ostrzegł, że dalsze działania agresywne mogą prowadzić do kolejnych reakcji. Władimir Putin nakazał żołnierzom wstrzymanie ataków na Kijów od północy przez 3 dni. Decyzja ma związek z rozmowami z amerykańskimi negocjatorami w Kijowie. Specjalni wysłannicy Donalda Trumpa, Steve Witkow i Jared Kushner, przylecieli do Moskwy i planują odwiedzić Ukrainę. Wojska ukraińskie ogłosiły stan alarmu lotniczego i zapowiedziały kontynuowanie działań wojennych mimo rozejmu, ostrzegając, że jednostronne wstrzymanie ognia może zagrażać życiu ich żołnierzy. W sobotę przed 17:00 podczas dożynek gminnych w Parku Miejskim w Reczu, w powiecie choszczeńskim, silne podmuchy wiatru raniły 3 osoby. Poszkodowani odnieśli obrażenia po uderzeniu przez spadające gałęzie i przedmioty poderwane przez wiatr. Udzielono im pomocy medycznej, a na miejscu działały 3 zastępy straży pożarnej, zespoły ratownictwa medycznego, lotnicze pogotowie ratunkowe i policja. W wielu województwach w Polsce obowiązują alarmy pierwszego stopnia przed burzami wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Straż Graniczna nie pozwoliła generał Piotrowi Pytlowi na przekroczenie granicy na lotnisku w Pyrzowicach, bo w systemie widniał aktualny wpis o zakazie opuszczania kraju. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek napisał, że sytuacja jest niedopuszczalna i zapewnił, że dzięki jego działaniom generał może swobodnie korzystać z prawa do przemieszczania się. Rzecznik Śląskiego Oddziału Straży Granicznej poinformował, że wpis pochodził z prokuratury okręgowej w Warszawie, a prokurator Piotr Antoni Skiba ocenił sprawę jako oczywisty błąd sądu. Według prokuratury sąd rejonowy uchylił zakaz opuszczania kraju 22 lutego 2018 roku, ale nie przekazał tej informacji Straży Granicznej, więc zapis pozostał w systemie. W Polsce można znaleźć wiele miejscowości o nietypowych nazwach, takich jak Miesiączkowo, Biały Kał, Pęcherze, Zimna Wódka, Cyców, Złe Mięso czy Zgon. Część z nich ma wielowiekowe korzenie i powstała od nazwisk, przydomków, zawodów mieszkańców, elementów krajobrazu albo wydarzeń związanych z danym miejscem. Dziś takie nazwy przyciągają uwagę turystów, którzy fotografują drogowskazy i tablice z nazwami miejscowości. Dla mieszkańców są przede wszystkim elementem lokalnej tożsamości i śladem dawnej historii oraz zmiany języka. Kończymy serwis, ale Radio DHT zostaje i gra.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła piąta. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Polski autokar z pielgrzymami zderzył się z owcą na autostradzie 86 w pobliżu granic ze Słowenią i Austrią, a potem w tył pojazdu uderzyła węgierska ciężarówka. Do wypadku doszło o 1:00 w nocy z piątku na sobotę, a 8 osób odniosło lekkie obrażenia. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór przekazał, że poszkodowanym udzielono pomocy na miejscu i podstawiono nowy autokar. Wszyscy pasażerowie są już w drodze do Polski. Mateusz Morawiecki ogłosił w Sieradzu, że razem z prezydentem Sieradza Pawłem Osiewałą będzie pracować nad programem dla miast średniej wielkości. Były premier zapowiedział, że program Rozwoju Plus ma zostać przedstawiony w najbliższych tygodniach i ma opierać się na lokalnych inwestycjach oraz rozwiązaniach dla samorządów. Morawiecki mówił, że celem jest wzmocnienie rozwoju średnich i mniejszych ośrodków oraz zachęcenie młodych ludzi do pozostawania w rodzinnych miastach lub powrotu do nich po studiach. Paweł Osiewała wskazał, że ważnym argumentem za przystąpieniem do Rozwoju Plus był projekt Polska jednej prędkości. Prokuratura bada inwestycje marszałka województwa lubelskiego Jarosława Stawiarskiego z PiS w kryptowaluty, w tym tokeny Zonda Crypto. Według doniesień miał on zainwestować setki tysięcy złotych i próbować odzyskać pieniądze, a sprawa ma przypominać postępowanie dotyczące Radosława Piesiewicza. Jarosław Stawiarski twierdzi, że został oszukany i złożył zawiadomienie, ale nie ujawnia szczegółów. Zapowiada, że szczegóły dotyczące inwestycji ma ujawnić w oświadczeniu majątkowym do końca kwietnia 2027 roku. Generał Piotr Pytel został zatrzymany przez Straż Graniczną na lotnisku w Katowicach z powodu aktywnego zakazu opuszczania kraju. Zakaz nałożył w 2017 roku prokurator Jan Zarosa w ramach śledztwa, które później umorzono. Choć zakaz wyjazdu został uchylony, nadal widniał w systemach Straży Granicznej, przez co żona generała poleciała do Turcji bez niego. Minister Sprawiedliwości zapowiedział działania, które mają umożliwić Piotrowi Pytlowi wyjazd. W wieku 82 lat zmarł niemiecki aktor Michael Mendl, znany m.in. z filmu Karol Wojtyła. Tajemnice papieża. O jego śmierci poinformowała w sobotę jego agentka w rozmowie z Süddeutsche Zeitung. Mendl w 2006 roku wcielił się w rolę Jana Pawła i w fabularyzowanym filmie dokumentalnym, a jedną z jego najbardziej znanych kreacji była rola kanclerza Republiki Federalnej Niemiec Willy Egobrandta. Za tę rolę rok później otrzymał złotą kamerę dla najlepszego niemieckiego aktora. Z Newsroomu to wszystko, teraz gramy.
0: Tu Radio DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła szósta. Czas na serwis w Radiu DHT. Donald Trump skrytykował Hiszpanię za brak kontroli nad granicami i nazwał sytuację w tym kraju naprawdę smutną. Prezydent Stanów Zjednoczonych napisał w nocy na Truth Social, że Hiszpania nie wydaje wystarczających środków na obronność. Jego wpis wpisuje się w napięcia między Stanami Zjednoczonymi a Hiszpanią, a Madryt sprzeciwiał się wcześniej wielu decyzjom amerykańskiego przywódcy, między innymi w sprawie wydatków na obronność. 19-letnia mieszkanka Świdnika znalazła w garażu po zmarłym pradziadku 175 łusek, blisko 200 nabojów i granat ręczny z okresu I wojny światowej. Przyniosła przedmioty do komendy policji, gdzie obejrzał je funkcjonariusz przeszkolony w rozpoznawaniu takich znalezisk. Ustalono, że granat nie miał zapalnika, więc nie było ewakuacji budynku. Na miejsce przyjechała jednak specjalistyczna grupa saperów, która zabezpieczyła i zabrała niebezpieczne przedmioty do neutralizacji. Zatrzymano kolejną osobę w sprawie afery Zonda Crypto, a minister sprawiedliwości Waldemar Żurek potwierdził, że trwają przeszukania. Prokuratura Krajowa przekazała, że zatrzymanym jest Roman Rzet, długoletni współpracownik Sylwestra Suszka i wieloletni wspólnik zaginionego założyciela giełdy Bitbal, później Zonda Crypto. Podczas przeszukań zabezpieczono wartościowe przedmioty oraz dokumentację dotyczącą działalności Zonda Crypto. Roman Rzet ma zostać doprowadzony do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach, gdzie prokurator ogłosi postanowienie o przedstawieniu zarzutów i przesłucha go w charakterze podejrzanego. Polskie siatkarki przegrały z Włoszkami i w niedzielę o 15:00 zagrają o brązowy medal z Serbkami. Biało-czerwone zaczęły mecz nerwowo, a rywalki szybko przejęły inicjatywę i wygrały pierwszego oraz drugiego seta. Polki odpowiedziały w trzeciej partii, ale w czwartym secie Włoszki znów wyraźnie odskoczyły i zamknęły spotkanie. Serbki przystąpią do meczu po porażce z Turczynkami 0-3. Władimir Putin spotkał się na Kremlu z wysłannikami prezydenta Stanów Zjednoczonych, Stevem Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Rosyjski prezydent chwalił Donalda Trumpa za wysiłki na rzecz zakończenia wojny w Ukrainie i powiedział, że jest otwarty na rozmowy w sprawie zakończenia konfliktu. Amerykańscy negocjatorzy wyrazili wdzięczność za wstrzymanie ataków na Kijów, co ma ułatwić im podróże między Moskwą a Kijowem. Po ogłoszeniu wstrzymania ataków na Kijów doszło do powietrznych ataków na zachodnią Ukrainę. Dzięki, że byliście z nami. Gra Radio DHT.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do jutra do 18 w Katowicach, na 4 w województwie śląskim, trwa wymiana uszkodzonych barier energochłonnych i kierowcy muszą liczyć się z krótkotrwałymi utrudnieniami w ruchu. Równolegle do piątku, 18 września, do 19 na DK1 w kierunku Pszczyny miejscami wyłączone są pobocze albo prawy lub lewy pas. Do piątku, 18 września, do 22 w województwie zachodniopomorskim na 6 między węzłem Radziszewo a węzłem Klucz prowadzone są prace przy nawierzchni i odwodnieniu. Na tym odcinku trzeba spodziewać się zwężeń i spowolnienia ruchu. Do niedzieli, 20 września, do 20 w województwie pomorskim na DK90 między Jeleniem a Pinkami obowiązują roboty drogowe. Również na DK91 między Czarlinem a Bochinem kierowcy jadą przez ten sam typ prac i powinni zachować ostrożność. Do środy, 30 września, do 1 w nocy w województwie mazowieckim na DK57 w przejściu Krasiniec realizowane jest zadanie drogowe. W tej samej części Mazowsza, także w przejściu Węgrzynowo, prowadzone są podobne prace i ruch może być miejscami utrudniony. Słuchajcie radia DHT i jedźcie szerokiej drogi.
1: Motoserwis. Radio DHT.

Polsce minęła siódma. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Donald Tusk zaatakował w Sejmie prezydenta Karola Nawrockiego oraz polityków Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji, oskarżając ich o powiązania z aferą Zonda Crypto. Ostrzegł też, że niewłaściwe zarządzanie kryptowalutami może zagrażać bezpieczeństwu państwa i wskazał na rosyjskie powiązania. Wystąpienie dotyczyło także tajemniczego X, który miał obiecać Przemysławowi Kralowi ułaskawienie w razie skazania. Zbigniew Ziobro obawiał się, że spadki sondaży mogą zakończyć jego karierę polityczną. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział ustawę o bezpłatnych kursach prawa jazdy dla młodzieży. Kursy miałyby odbywać się w szkołach, co pozwoliłoby młodym ludziom uczyć się jazdy bez ponoszenia kosztów. Obecnie darmowe kursy przysługują tylko uczniom szkół rolniczych na zdobycie uprawnień do prowadzenia ciągnika i samochodu osobowego. Konkretów dotyczących projektu jeszcze nie przedstawiono, w tym sposobu finansowania kursów przez państwo. Tankowiec MT-Tylo zatonął w Zatoce Omańskiej po uderzeniu, a Wojsko Stanów Zjednoczonych opublikowało nagranie, na którym widać, jak statek przechyla się i tonie. Wcześniej Amerykanie polecili ewakuację załogi pustego tankowca, a także zaatakowali i trwale unieruchomili dwa inne irańskie tankowce. MT Dauny przy wyspie Hark oraz MT Stark 1 w okolicach miejscowości Jask nad cieśniną Ormus. Według dowództwa CENTCOM do uderzeń doszło po tym, jak siły Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej wystrzeliły rakiety balistyczne w kierunku amerykańskiego lotniskowca oraz niszczyciela rakietowego. Amerykańskie okręty uniknęły trafienia, a admirał Brad Cooper zapowiedział, że Stany Zjednoczone będą bronić swoich sił i odpowiedzą na kolejne ataki. Polska chce, by przepisy konwencji genewskiej dotyczące zakazu wydalania lub zawracania uchodźców były interpretowane także w sytuacji zorganizowanego, agresywnego forsowania granicy. Chodzi o to, by osoby uczestniczące w takim działaniu nie mogły korzystać z ochrony międzynarodowej. Kwestia ma być omówiona na poziomie całej Unii Europejskiej, a najbliższe posiedzenie ministrów spraw wewnętrznych państw Unii odbędzie się na początku października. Następnie sprawa migracji ma trafić na Radę Europejską w dniach od 15 do 16 października. Robert Lewandowski strzelił gola dla Hicago Fire, które zremisowało na wyjeździe z rywalem 3-3. Kapitan reprezentacji Polski trafił z bliska w 63. minucie i dał swojej drużynie prowadzenie 4-3, ale Derwick Etienne wyrównał w drugiej minucie doliczonego czasu gry. Lewandowski ma na koncie 5 bramek w Major League Soccer, a także jedno trafienie w League Cup, z którego jego zespół odpadł. Hicago Fire zajmuje trzecie miejsce w tabeli konferencji wschodniej z dorobkiem 38 punktów w 22 meczach, a w środę czasu lokalnego zagra z Interem Miami. Tyle w serwisie, a my wracamy do przebojowej muzyki.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do jutra do 18 w województwie śląskim na 4 w Katowicach kierowcy muszą liczyć się z krótkotrwałymi utrudnieniami przy wymianie uszkodzonych barier energochłonnych. Równolegle do piątku 18 września do 19 na DK1 w kierunku Pszczyny lokalnie wyłączone są pobocze albo prawy lub lewy pas ruchu. Do piątku do północy w województwie pomorskim na 1 między Pelplinem a Kopytkowem trwają prace remontowe na nitce w kierunku Gdańska. W tej samej części regionu do niedzieli 20 września do 20 na DK90 między Jeleniem a Plinkami obowiązują roboty na odcinku Jeleń a Plinki. Do piątku 18 września do 22 w województwie zachodniopomorskim na 6 między węzłem Radziszewo a węzłem Klucz remontowana jest nawierzchnia i odwodnienie. Kierowcy muszą tam zwolnić i uważać na zwężenia. Do środy 30 września do 1 w nocy w województwie mazowieckim na DK57 w przejściu przez Krasiniec prowadzone są prace w ramach realizacji zadania. Na trasie trzeba spodziewać się ograniczeń i możliwego ruchu wahadłowego. Zostańcie z radiem DHT i szerokiej drogi.
1: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła ósma. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Gene Lange, odpowiedzialny za politykę sankcji w Departamencie Skarbu, uczestniczył w spotkaniu przygotowawczym w Moskwie. Nie brał udziału w rozmowie z Władimirem Putinem, ale jego obecność sugeruje, że rozmowy dotyczyły sankcji na Rosję. Podczas szczytu G20 amerykański sekretarz skarbu spotkał się z rosyjskim odpowiednikiem i podkreślił brak planów łagodzenia sankcji. Biały Dom zapowiedział ogłoszenie nowych planów dotyczących dalszych kroków. AfD prowadzi w sondażach przed wyborami w Saksonii-Anhalcie, uzyskując od 40 do 43% poparcia. Wybory są określane jako mogące mieć historyczne znaczenie dla przyszłości niemieckiej polityki. Przeciwnicy AfD wzywają do strategicznego głosowania na SPD lub Zielonych, by zwiększyć szanse tych partii na przekroczenie progu wyborczego. W Magdeburgu przeciwko AfD mobilizują się różne organizacje, w tym kościoły i związki zawodowe, a niedawno odbył się tam strajk migrantów w odpowiedzi na propozycje AfD dotyczące deportacji. Waloryzacja emerytur w 2027 roku ma wynieść około 3,96%. Najniższa emerytura, obecnie 1978,49 zł, wzrośnie o 78,32 zł do około 2056,81 zł brutto, a przeciętna emerytura, wynosząca około 4000 zł, wzrośnie o 158,40 zł do 4158,40 zł brutto. Pojawiła się też propozycja minimalnej podwyżki na poziomie 150 zł dla najniższych świadczeń. Rząd szacuje koszt waloryzacji na około 19 miliardów złotych. Do Polski wkrótce napłynie gorące powietrze i we wtorek oraz środę temperatura miejscami wzrośnie powyżej 30 stopni Celsjusza. We wtorek ma być słonecznie, ale wieczorem w zachodniej Polsce pojawią się opady i burze. W środę w niektórych regionach temperatura spadnie do 16-21 stopni Celsjusza, a od czwartku prognozowane jest ogólne ochłodzenie. Nocami słupki rtęci mają spadać poniżej 10 stopni Celsjusza. Tankowiec MT Tylo zatonął po ostrzelaniu przez wojsko Stanów Zjednoczonych w Zatoce Omańskiej. Amerykanie wcześniej polecili ewakuację załogi pustego statku. A według dowództwa centralnego Stanów Zjednoczonych uderzenie było odpowiedzią na atak Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej na amerykański lotniskowiec i niszczyciel rakietowy. Siły amerykańskie zaatakowały też dwa inne irańskie tankowce z MT Dawny przy wyspie Hark oraz MT Stark 1 w okolicach miejscowości Jask nad cieśniną Ormus. Admirał Brad Cooper powiedział, że jeśli irańskie siły ostrzelają dwa amerykańskie okręty, poniosą większe koszty ekonomiczne, a Stany Zjednoczone zniszczą trzy z ich tankowców. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.
0: You are listening to the best internet radio station. This is D.

Nie wiemy, czy lepiej być, czy mieć. Wiemy, że najlepiej słuchać. Tripla. Przebojów trzech pokoleń. Sometimes I feel like waterfall. Water on steel.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do jutra do 18 w województwie śląskim na 4 w Katowicach kierowcy muszą liczyć się z krótkotrwałymi utrudnieniami przy wymianie uszkodzonych barier energochłonnych. Równolegle do piątku, 18 września, do 19 na DK1 w kierunku Pszczyny lokalnie wyłączone jest pobocze albo jeden z pasów ruchu. Do piątku do północy w województwie pomorskim na 1 między Pelplinem a Kopytkowem trwają prace remontowe na lewej nitce w kierunku Gdańska. Również do niedzieli, 20 września, do 20 na DK90 między Jeleniem a Plinkami obowiązują roboty na tym odcinku. Do piątku, 18 września, do 22 w województwie zachodniopomorskim na 6 między węzłem Radziszewo a węzłem Klucz remontowana jest nawierzchnia i odwodnienie. Kierowcy jadą tam wolniej i muszą uważać na zwężenia. Do środy, 30 września, do 1 w nocy w województwie mazowieckim na DK57 w przejściu przez Krasiniec prowadzone są prace w ramach realizacji zadania. Na trasie trzeba spodziewać się miejscowych ograniczeń i spowolnienia ruchu. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Minęła 9. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W Sobótce rozpoczęły się przedterminowe wybory burmistrza miasta i gminy po odwołaniu Mirosława Jarosza w referendum. Głosowanie odbywa się w 8 lokalach wyborczych, które otwarto o 7. O stanowisko burmistrza rywalizuje 6 kandydatów, w tym osoby niezależne oraz członkowie Polskiego Stronnictwa Ludowego i Koalicji Obywatelskiej. Referendum miało też odwołać Radę Miejską, ale nie osiągnięto wymaganej frekwencji. Rakieta Spectrum firmy ISAR El Rospace pomyślnie wystartowała z kosmodromu Andøya w Norwegii i osiągnęła wysokość około 100 km, przekraczając linię Kármána. Był to drugi lot testowy tej niemieckiej rakiety, która leciała z 5 satelitami naukowymi, co jest pierwszym takim ładunkiem z Europy. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz nazwał ten moment początkiem nowej ery. ISAR El Rospace planuje produkować 40 rakiet rocznie i ma już zamówienia o wartości kilkuset milionów euro do 2028 roku. Suez Story House Bethlehem, dwukondygnacyjny drewniany dom zbudowany latem 1287 lat, uznawany za najstarszy zachowany drewniany dom w Europie. Budynek przetrwał wielki pożar w XVII wieku, choć zniszczył on znaczną część miejscowości, a wiek drewna potwierdzono metodą dendrochronologii. Dom był wielokrotnie przebudowywany, między innymi w 1540 lat podniesiono go o około 1,5 metra, za około XVIII wieku dodano boczne galerie i ozdobne okiennice. Po opuszczeniu przez ostatnich lokatorów w latach 80. XX wieku przeszedł konserwację i został przystosowany do roli muzeum, a dziś jest częścią historycznego zespołu Ital Reading Hofstadt w Schwyz. Niemal 37% dorosłych Polaków deklaruje lęk przed dentystą, a w skrajnych przypadkach może on przerodzić się w dentofobię. W opisie pojawia się historia Sławomira, wobec którego dziś obowiązuje zakaz wykonywania zawodu, a procesy przeciwko niemu toczą się od niemal 3 dekad. Żaden z pacjentów nie otrzymał do tej pory odszkodowania. Materiał przywołuje też wspomnienie z 1992 roku, gdy do szkoły weszła pielęgniarka i wyczytywała nazwiska z listy. W sobotnim losowaniu lotto nikt nie trafił wszystkich 6 liczb, więc kumulacja wzrosła do 22 milionów złotych i we wtorek, 8 września, znów będzie można powalczyć o główną wygraną. Wylosowano liczby 13, 14, 31, 32, 46 i 47, a totalizator sportowy wypłaci 63 piątki po 10 077,80 zł. W Lotto Plus także nie było głównej wygranej, padły liczby 11, 19, 21, 23, 30 i 38, a 38 piątek da wygrane po 3500 zł. Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się we wtorki, czwartki i soboty o 22. Wiadomości wybrzmiały, teraz czas na przeboje.
1: This is Radio.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 10. Czas na serwis w Radiu DHT. Większość Polaków nie chce, żeby Szymon Hołownia wszedł do rządu, wynika z sondażu SW Research dla Rzeczpospolitej. Przeciw takiemu rozwiązaniu opowiedziało się 53,2% ankietowanych, 23,6% je poparło, a 23,2% nie miało zdania. Największy sprzeciw deklarowali mężczyźni 57% oraz osoby powyżej 50. roku życia 60,8%. Szymon Hołownia nie potwierdza, że dostał propozycję wejścia do rządu, ale mówi, że jest otwarty na taką możliwość. Około 2 w niedzielę na budowę tunelu kolei dużych prędkości w Łodzi dotarł transport z głównym napędem maszyny drążącej. Rzeczniczka firmy POL budowniczego tunelu powiedziała, że za tydzień spodziewana jest sama tarcza, a wtedy rozpocznie się montaż całości, by maszyna była gotowa do pracy w pierwszym kwartale przyszłego roku. Napęd waży 169 ton z platformą transportową i ciągnikiem siodłowym. Ładunek miał prawie 270 ton i 39 metrów długości, dlatego przewożono go nocami. Budowa 4,5-kilometrowego tunelu pod Łodzią ma kosztować ponad 2 miliardy złotych brutto, a jego oddanie do użytku planowane jest na 2029 roku. Erupcja wulkanu Anak Krakatau sparaliżowała 5 lotnisk w Indonezji, w tym główne lotnisko w Dakarcie, a odwołano ponad 200 rejsów, w tym kilkadziesiąt międzynarodowych. Chmura pyłu po wybuchu sięgnęła do 6 km po stronie Jawy i do 15 km po stronie Sumatry, a władze odwołały też zajęcia w części szkół. Państwowa Agencja do Spraw Łagodzenia Skutków Katastrof zapowiedziała operację zasiewu chmur, by szybciej oczyścić atmosferę z pyłu. Mieszkańcom zalecono noszenie maseczek ochronnych i ograniczenie czasu spędzanego na powietrzu. Donald Trump podpisał dekret, który może otworzyć farmerom drogę do zabijania wilków w celu ochrony bydła. Dokument zobowiązuje ministra zasobów wewnętrznych Stanów Zjednoczonych Douga Burguma do podjęcia w ciągu 90 dni decyzji, czy populacja wilka szarego i wilka meksykańskiego odbudowała się na tyle, by usunąć je z listy gatunków zagrożonych. Obrońcy środowiska ostrzegają, że decyzja może zagrozić wysiłkom na rzecz odrodzenia populacji wilka. Za Centrum Ochrony Wilka przypomina o procentowej rekompensacie za zabicie zwierzęcia hodowlanego przez wilki. W dekrecie podkreślono też, że populacja bydła w Stanach Zjednoczonych spadła do najniższego poziomu od 75 lat, a ceny detaliczne wołowiny są rekordowo wysokie. Ceny pelletów wzrosły od czerwca o 20-30%. A według rządowej strony cieplo, gov.pl, tona kosztowała od 1733 zł w Wielkopolsce w czerwcu do 2400 zł w województwie łódzkim na początku września. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny ocenił, że przyczyną podwyżek są problemy systemowe i niedostosowanie podaży do rosnącej popularności pieców na pellet. A urząd nie wykazał niedozwolonych praktyk ograniczających konkurencję. Urząd wskazał, że Ministerstwo Energii mogłoby ograniczyć zużycie pelletu przez przedsiębiorstwa energetyczne i ciepłownicze, a Ministerstwo Klimatu i Środowiska ma wpływ na krajową podaż surowca drzewnego. Ministerstwo Energii podało, że ceny rosną także przez zwiększony popyt, ograniczoną dostępność biomasy i wyższe koszty produkcji. A resort klimatu zaznaczył, że głównym wyzwaniem jest dziś konkurencja o biomasę i efektywne gospodarowanie zasobami. Do usłyszenia w kolejnym serwisie, teraz przyjemności muzyczne.
0: Choice for continuous favorites. Only the best music on DHT Radio.

co jest w telewizji grane, o czym radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 11. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Osobiste konta inwestycyjne mają umożliwiać pomnażanie kapitału z preferencjami podatkowymi i zwolnieniem z PROC. Podatku od dochodów kapitałowych dla aktywów do 100 tysięcy złotych. Rozwiązanie ma obejmować oszczędności na lokacie, inwestycje w fundusze, obligacje i rachunek maklerski w ramach jednego konta. Osobiste konta inwestycyjne nie są programem emerytalnym, więc nie mają limitów wpłat i pozwalają swobodnie dysponować środkami. Można je łączyć z indywidualnym kontem emerytalnym i indywidualnym kontem zabezpieczenia emerytalnego, a skorzystać mają zarówno doświadczeni inwestorzy, jak i osoby zaczynające inwestowanie. Dunaj ma rekordowo niski poziom wody, co uderza w gospodarki krajów, przez które przepływa. W Słowacji prace portowe w Bratysławie są sparaliżowane, a elektrownia Gapsikowo zredukowała moc do 90 MW. Węgierska elektrownia jądrowa w Pacs wstrzymała działalność z powodu niskiego poziomu wody, a w Serbii i Chorwacji niższy stan rzeki utrudnia transport towarów i wpływa na energetykę. W Rumunii elektrownia w Żelaznej Bramie zmniejszyła produkcję o 42%, a w wielu miejscowościach brakuje wody pitnej. Holenderski bank centralny DNB wycofał 86 ton swoich rezerw złota ze skarbców w Nowym Jorku i Ottawie do Londynu. Bank wskazał na rosnącą niestabilność geopolityczną oraz większą elastyczność londyńskiego rynku w razie kryzysu. W Niemczech i we Włoszech także rozważane jest przeniesienie złota, a presja na Bundesbank, by wycofał swoje rezerwy, rośnie. Podobne działania podjęły już inne kraje Unii Europejskiej, w tym Francja, co może osłabić pozycję Nowego Jorku jako głównego rynku kontraktów terminowych na złoto. W 2026 roku w Camberze odsłonięto pomnik Stanisławy Stasi Dąbrowskiej, która przez 40 lat rozdawała potrzebującym gorącą zupę w centrum stolicy Australii. Przygotowywała tygodniowo do 100 litrów zupy i obsługiwała do 500 osób w piątkowy wieczór. W 1996 roku została obywatelką roku Cambery i otrzymała medal Orderu Australii. Pomnik stanął w miejscu, gdzie przez lata gotowała i rozdawała posiłki. Marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski został przesłuchany jako świadek w sprawie zonda Crypto i złożył zeznania 28 sierpnia 2026 roku. Zaprzeczył też, by został zatrzymany przez prokuraturę, co wcześniej potwierdziła sama prokuratura. W poście na Facebooku skomentował nieprawdziwe informacje o zatrzymaniu i dodał zdjęcie z meczu Motoru Lublin. Zapowiedział, że może uzupełnić zeznania, jeśli zajdzie taka potrzeba. Tak kończymy serwis, a wystartujemy znów o pełnej.
0: Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

0: przeboje, które łączą pokolenia, trzy pokolenia. Radio DHT. Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Post może wspierać zdrowie, a jego regularne stosowanie ma prowadzić do autofagii, czyli oczyszczania komórek i spowalniania procesów starzenia. Wśród opisanych metod są post przerywany, sokowy, wodny, śluzowy, pozorowany, dieta wojownika oraz metoda Franza Xavera Malra. Przed rozpoczęciem postu zalecana jest konsultacja z lekarzem, szczególnie w przypadku osób z chorobami przewlekłymi. Post terapeutyczny trwa od 5 do 28 dni, a dieta naśladująca post jest wskazywana jako rozwiązanie dla osób, które przy innych formach postu mają bóle głowy lub problemy z krążeniem. Po fali gorąca z początkiem tygodnia przyjdą silne burze i ulewy, a od środy do piątku przewidywane są obfite opady deszczu. Najwięcej deszczu spadnie na południu i północnym wschodzie, gdzie suma opadów ma osiągnąć 40 mm. Na zachodzie Polski opady będą najniższe i wyniosą około 10 mm. Powrót stabilnej pogody możliwy jest dopiero w przyszły weekend. Polscy licealiści podczas wycieczki do Związku Sowieckiego w 1988 roku zostali poddani rewizji na granicy. A jeden z nich, Tomek, trafił do małego pomieszczenia po kontroli prowadzonej przez sowieckich pograniczników. Mundurowi odczytali list, śmiali się i wymachiwali rękami, uznając sprawę za polityczną. Zdarzenie miało dla chłopaka duży wpływ i stało się częścią wspomnienia zderzenia z represyjnym systemem sowieckim. Fragment pochodzi z książki dr Michała Przeperskiego Prawie Zachód. Historię polskiej transformacji, która ukaże się 9 września. W ćwiczeniach Northern Viking 2026 po raz pierwszy nie wzięły udziału amerykańskie okręty i samoloty, a dowództwo objął francuski kontradmirał Nicolas Molitor. W manewrach uczestniczyły niemieckie samoloty rozpoznawcze, kanadyjskie okręty wojenne, belgijskie myśliwce oraz Polska, która wysłała niszczyciel min Ortmewa i żołnierzy polskiego kontyngentu wojskowego Kormoran 2026. Ćwiczenia rozpoczęły się 22 sierpnia w pobliżu Islandii i obejmowały wykrywanie oraz śledzenie rosyjskich okrętów podwodnych. Politico zwraca uwagę, że większą odpowiedzialność za północny Atlantyk przejmują teraz Kanada i europejscy sojusznicy, a znaczenie regionu rośnie ze względu na lukę Giug. 5 państw, Niemcy, Austria, Dania, Grecja i Holandia pracuje nad ośrodkami dla migrantów poza Unią Europejską i chce jeszcze w tym roku uzgodnić zasady działania takich miejsc z państwem spoza Unii. Wśród potencjalnych lokalizacji wymieniane są Rwanda i Uganda, a pierwsze centra mogłyby zacząć działać w 2027 roku. Polska popiera politycznie ten pomysł, ale nie zamierza angażować się w tworzenie takich centrów. Warszawa zabiega za to o zaakceptowanie na poziomie Unii Europejskiej możliwości czasowego ograniczenia prawa do składania wniosków o ochronę międzynarodową wobec osób, które siłowo forsują granice. Radio DHT kończy serwis, miksuje kolejne utwory.
0: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. Radio.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 13. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Friedrich Merz, kanclerz Niemiec i lider CDU, przyznał podczas spotkania kampanijnego przed wyborami w Dolnej Saksonii, że działania rządu nie są wystarczające. Dodał, że niektóre sprawy powinny wyglądać lepiej, ale CDU nie rządzi sama, a część działań napotyka ograniczenia we współpracy z SPD. Wystąpienie odbyło się w kontekście wyborów w Saksonii-Anhalcie, gdzie AfD może osiągnąć sukces. Wyniki tych wyborów mogą przesądzić o przyszłości Merca w roli kanclerza. W nocy z soboty na niedzielę ukraińskie drony zaatakowały cele w różnych obwodach Rosji, a w Ryazaniu wybuchł pożar w rafinerii. Gubernator Paweł Małkow potwierdził uszkodzenia budynków mieszkalnych, a jedna osoba została ranna. W Rostowie nad Donem cztery osoby doznały obrażeń, uszkodzona została też lokomotywa, co wstrzymało ruch pasażerski. Ministerstwo Obrony Rosji podało, że w nocy przechwycono lub strącono 258 ukraińskich dronów. 60-latek z Niemiec przekonał się, że witaminę D można przedawkować, a skutkiem może być poważne uszkodzenie nerek. Materiał przypomina, że organizm wytwarza tę witaminę samodzielnie w niewielkich ilościach, dlatego lekarze często zalecają suplementację. Jednocześnie podkreśla, że zbyt duża dawka wiąże się z bardzo poważnym zagrożeniem dla zdrowia. Kanada wykorzystuje swoje zasoby minerałów krytycznych jako kartę przetargową w sporze handlowym ze Stanami Zjednoczonymi. Minister Energii i Zasobów Naturalnych Kanady Kim Hodgson powiedział, że Kanada nie zamierza dzielić się swoimi zasobami, a jednocześnie jest gotowa zwiększyć wydobycie minerałów. Premier Mark Carney poinformował, że Kanada szuka nowych kontraktów i zrezygnowała z negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie minerałów krytycznych. Kanada przedstawiła też członkom G7 ofertę priorytetowego dostępu do swoich surowców, co może zmienić układ współpracy ze Stanów Zjednoczonych. Wołodymyr Zełenski podkreślił konieczność gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy i zaprosił wysłanników Donalda Trumpa do rozmów w Kijowie. Prezydent Ukrainy mówi też o potrzebie zakończenia wojny i uzyskania godnego powojennego pokoju. Ukraina jest gotowa do konstruktywnych negocjacji, a jej propozycje są już opracowane. Spotkanie ze Stevem Witkoffem i Jaredem Kushnerem odbywa się po ich rozmowach z Putinem. Przekazaliśmy to, co ważne, teraz trochę luzu przy muzyce.
0: Radio DHT.

0: Bankomat. Przegląd ekonomiczny.
1: W kolejnym wydaniu magazynu Bankomat wita Krzysztof Opieliński. Serdecznie zapraszam do wysłuchania wydarzeń mijającego tygodnia oraz do udziału w zabawie konkursowej z nagrodami.
0: Gospodarczy przegląd tygodnia.
1: A oto, co się wydarzyło. ZUS rozpoczął wypłatę 14. emerytury. Koniec wakacyjnej laby. Blisko 5 milionów uczniów wróciło do szkół. Z roku na rok rośnie wartość eksportu polskiej żywności. PKB przyspiesza, a inflacja rośnie. O tym m.in. w naszym cotygodniowym magazynie ekonomicznym. Zapraszamy. A teraz czas na rozwiązanie naszej zabawy konkursowej. Tydzień temu pytaliśmy o to, jak nazywa się rządowy program dofinansowania wyprawki szkolnej. Poprawna odpowiedź to Dobry Start, a najszybciej nadesłała ją pani Katarzyna Mróz. Serdecznie gratulujemy. Nagrodę wyślemy pocztą elektroniczną. A kolejna zagadka i szansa na elektroniczną kartę upominkową o wartości 180 zł już wkrótce.
0: Poniedziałek.
1: ZUS rozpoczął wypłatę 14. emerytury. Do części emerytów trafi dodatkowe prawie 2000 zł brutto, mówi Beata Kopczyńska, rzeczniczka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w województwie śląskim.
2: W 2026 roku pełna 14. emerytura wynosi 1978,49 zł. Przypomnę, jest to kwota brutto. I taką kwotę otrzymają osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto.
1: Przy wyższych świadczeniach działa zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, że kwota czternastki zmniejszy się o tyle, o ile emerytura przekroczy 2900 zł brutto. Czternastki są wypłacane bez konieczności składania wniosków do ZUS-u. Polska walczy o miejsce w G20. W amerykańskim Asheville w Karolinie Północnej odbyło się kolejne spotkanie wysokich przedstawicieli krajów tej grupy. Polskę reprezentowali minister finansów i gospodarki Andrzej Domański oraz prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Podczas spotkań G20 Polska chce reprezentować region Europy Środkowej i dzielić się swoimi doświadczeniami z sukcesów gospodarczych. Grupa G20 zrzesza 19 największych gospodarek narodowych oraz Unię Europejską i Unię Afrykańską. Jej członkowie odpowiadają za mniej więcej 85% światowego PKB i ponad 75% światowego handlu.
0: Wtorek.
1: Blisko 5 milionów uczniów wróciło do szkół po wakacjach. Pracuje w nich ponad 500 000 nauczycieli w przeliczeniu na pełny etat. Aż 96% polskich nauczycieli może pochwalić się tytułem magistra, podczas gdy średnia dla państw Unii Europejskiej wynosi 75%. W ubiegłym roku na oświatę wydaliśmy z budżetu państwa ponad 169 miliardów złotych, przypomina Aleksandra Gąsior z Urzędu Statystycznego w Gdańsku.
3: Co stanowiło ponad 4% naszego produktu krajowego brutto. Jeśli przeliczymy to na jednego ucznia, roczny koszt edukacji w gminnej szkole podstawowej wynosi ponad 26 tysięcy złotych. Natomiast w powiatowym liceum ogólnokształcącym było to blisko 20 tysięcy złotych.
1: Według danych OECD w ciągu 5 lat pensje polskich nauczycieli będących na początku kariery zawodowej wzrosły o 74%. Mimo tego aż 29% naszych nauczycieli, którzy nie skończyli 30 lat, deklaruje chęć pracy w zawodzie nie dłużej niż 5 lat. A rok szkolny 2026-2027 zakończy się w piątek 25 czerwca 2027 roku. Od północy VAT na paliwa wrócił do stawki podstawowej 23%, czyli na stacjach benzynowych zrobiło się drożej. Zdaniem analityków Refleksu skala podwyżek będzie zróżnicowana w zależności od stacji. będzie się mieściła w przedziale od 65 do 90 groszy na litrze paliwa. Ciąg dalszy nastąpi

0: Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Słuchacie Bankomatu. Środa.
0: Z roku na rok rośnie wartość eksportu polskiej żywności. W ubiegłym roku było to ponad 250 miliardów złotych, w tym roku już ponad 125 miliardów. W ciągu ostatniego roku 212 zakładów uzyskało dokumenty umożliwiające sprzedaż produktów na rynkach zagranicznych. 75% naszej żywności trafia na rynki krajów Unii Europejskiej, a reszta do takich krajów jak Japonia, Chiny, Indie, Filipiny, Korea Południowa, Maroko, Uzbekistan i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Zaległe zadłużenie rolnictwa jest najniższe od 5 lat. Poprawa nie objęła jednak całego kraju, mówi Paweł Szarkowski, prezes BIK Infomonitora.
2: W 9 z 16 województw zaległości wzrosły w porównaniu z ubiegłym rokiem. Największy procentowy skok odnotowano w województwie lubuskim, gdzie zadłużenie zwiększyło się o 34% do blisko 47 milionów złotych. Z kolei największy wzrost kwotowy wystąpił w województwie lubelskim, gdzie zaległości wzrosły o 22,5 miliona złotych i sięgnęły 126 milionów złotych.
0: Łączne zadłużenie rolników w kraju to ponad 650 milionów, a na ich sytuację finansową wpłynąć mogą jeszcze skutki tegorocznej suszy. W obiegu są już nowe monety kolekcjonerskie z wybitą polską lekkoatletką Haliną Konopacką. To zdobywczyni pierwszego złotego olimpijskiego medalu dla Polski w rzucie dyskiem, choć uprawiała też kilka innych dyscyplin. Halina Konopacka brała także udział w ewakuacji polskiego złota po wybuchu II wojny światowej. Moneta z jej wizerunkiem o nominale 10 zł jest wykonana ze srebra i można ją nabyć we wszystkich oddziałach okręgowych NBP oraz w sklepie internetowym Kolekcjoner. A teraz nadszedł czas na odrobinę wiedzy ekonomicznej.
1: Czy wiesz, że...
0: Trwa reforma wskaźników referencyjnych. Ich administrator GPW Benchmark od 18 maja bieżącego roku prowadzi uporządkowaną likwidację wskaźnika referencyjnego WIBOR. Ostatnim dniem opracowywania oraz publikacji WIBOR będzie 31 grudnia 2036 roku. Zgodnie z tak zwaną mapą drogową opracowaną przez Narodową Grupę Roboczą do spraw reformy wskaźników referencyjnych, od 1 stycznia 2027 roku nie powinno być już nowych umów opartych na wskaźniku WIBOR. Niedawno KNF uznała pole STR jako istotny wskaźnik referencyjny. O to, co to oznacza, zapytaliśmy prezesa Związku Banków Polskich, doktora Tadeusza Białka.
3: Komisja Nadzoru Finansowego uznała wskaźnik pole STR jako wskaźnik istotny. To krytycznie ważna informacja z punktu widzenia powodzenia reformy. Oznacza bowiem wyraźne usankcjonowanie pole STR jako docelowego wskaźnika, który zastąpi wskaźnik WIBOR, który, przypomnę, ostatecznie na koniec 2036 roku przestaje istnieć. Natomiast od początku przyszłego roku to właśnie pole STR będzie wskaźnikiem, który jako wyłączny będzie mógł występować w nowych umowach, nowych instrumentach. Dlatego też uznanie tego wskaźnika za istotny po uzyskaniu odpowiedniej opinii ze strony Europejskiego Urzędu Nadzoru ESMA jest ważnym kamieniem milowym w dalszych przygotowaniach całego sektora finansowego do tego, aby z początkiem przyszłego roku wskaźnik pole STR na trwało wszedł do wszystkich umów, instrumentów finansowych w sektorze finansowym.
0: Ciąg dalszy nastąpi.

0: Słuchacie Bankomatu.
1: Wracamy do przeglądu wydarzeń tygodnia.
0: Czwartek.
1: Tempo wzrostu polskiej gospodarki tymczasem przyspiesza. Jak podał GUS, w drugim kwartale PKB wzrósł o 3,9% w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Urszula Kryńska z PKO Banku Polskiego podkreśla, że odczyt okazał się lepszy od szybkiego szacunku.
2: Ten solidny, prawie 4-procentowy wzrost gospodarczy został osiągnięty przy rosnącej konsumpcji, chociaż nieco słabiej niż w poprzednim kwartale, i przy bardzo solidnych inwestycjach, których dynamika wynosi już prawie 10%. W całym roku zakładamy, że wzrost wyniesie 3,5% i tutaj te dane za drugi kwartał naszej prognozy nie zmieniają.
1: Przyspieszyła też sierpniowa inflacja. GUS podał, że za towary i usługi konsumpcyjne trzeba było płacić o 3,4% więcej niż przed rokiem. Paliwa podrożały o ponad 5%, tańsza była żywność. Zdaniem analityków sierpniowe dane o inflacji oddalają obniżki stóp procentowych. PKO Bank Polski i PKO Bank Hipoteczny jako pierwsze w kraju zaczęły oferować nowe kredyty hipoteczne o zmiennym oprocentowaniu, opartym na wskaźniku POLSTR, Polish Short Term Rate. Wskaźnik ten zastępuje stosowany obecnie WIBOR, Warsaw Interbank Offered Rate. POLSTR ma być oparty wyłącznie na realnych transakcjach na rynku międzybankowym, depozytach overnight, czyli krótkoterminowych depozytach na jedną noc. Od stycznia 2027 roku banki nie będą udzielały kredytów opartych na wskaźniku WIBOR.
0: Piątek.
1: Tylko 12% Polaków deklaruje, że zarobki pozwalają im żyć komfortowo i bez większego problemu finansować większe wydatki. Co czwarty respondent przyznaje, że jego dochody wystarczają.

0: przeznaczają głównie na podstawowe potrzeby. Choć inflacja jest dziś znacznie niższa niż kilka lat temu, konsumenci nadal mocno odczuwają ceny, mówi Grzegorz Demczyszak z Rankomat.pl.
1: Najbardziej odczuwamy ceny żywności i podstawowych produktów, wskazuje 24% badanych. Na kolejnych miejscach są rachunki za media, 16%, a także paliwo i utrzymanie samochodu oraz koszty związane z mieszkaniem po 13%. Widać też, gdzie Polacy najpierw szukają oszczędności. 13% ogranicza restauracje, jedzenie na mieście i zamawianie posiłków. 11% rezygnuje z części wyjazdów i wakacji, a po 8% tnie wydatki na rozrywkę oraz zmniejsza kwoty odkładane na przyszłość.
0: 53% badanych ocenia, że ich dochody wystarczają na codzienne potrzeby, jednak większe wydatki trzeba wcześniej zaplanować. 5% nie potrafi jednoznacznie ocenić swoich możliwości finansowych. Prawie 80% Polaków obawia się skutków wycieku danych osobowych, szczególnie, że może zagrozić to ich finansom. Wynika z badania Cyberbezpieczeństwo Polaków 2026, zrealizowanego na zlecenie BIK. 37% badanych ma w tej kwestii zdecydowane obawy. Ponadto rośnie liczba osób, które bezpośrednio lub pośrednio zetknęły się z wyciekiem danych osobowych. W tym roku odsetek ten wyniósł 33%, o 2 punkty procentowe więcej niż w ubiegłym. Pora na naszą cotygodniową zabawę konkursową. Prosimy o uwagę i zapraszamy do udziału.
2: Zagadka tygodnia.
0: Tradycyjnie 1 września uczniowie wrócili do szkół. Zgodnie z kalendarzem Ministerstwa Edukacji Narodowej zajęcia w roku szkolnym 2026-2027 zakończą się w piątek 25 czerwca 2027 roku. W dzisiejszej zabawie audycji Bankomat pytamy, ile dnia nauki będą mieli uczniowie w tym czasie. Na odpowiedzi czekamy w najbliższy poniedziałek od godziny 8. Przesyłajcie je na adres bankomat@zbp.pl. W temacie maila wpiszcie bankomat, a w treści podajcie swoje imię i nazwisko oraz nazwę stacji, w której usłyszeliście nasze pytanie. A do wygrania karta podarunkowa o wartości 180 zł. O zwycięstwie decyduje kolejność nadsyłania poprawnych odpowiedzi. Regulamin zabawy konkursowej znajduje się na stronie www.zbp.pl. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu Bankomat. Program przygotował dla Was Krzysztof Opieliński.
2: Był to Bankomat. Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
0: Dziękujemy za uwagę.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 14. Czas na serwis w Radiu DHT. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych prowadzi czynności sprawdzające po podejrzeniu naruszenia przestrzeni powietrznej Polski przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. Na miejsce wysłano śmigłowiec Mi-24, który ma potwierdzić, co wykryły wojskowe radary, a wojsko bierze też pod uwagę, że sygnał mógł być efektem stada ptaków lub anomalii meteorologicznej. PPŁK Jacek Goryszewski przekazał, że podniesiono gotowość do startu myśliwców i skrócono czas ich poderwania, jeśli okażą się potrzebne. W części polskiej przestrzeni powietrznej ograniczono ruch lotniczy, a badany teren znajduje się na wschód od Lublina do granicy państwa. Do Kijowa przybyli doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji, a w tym samym czasie do ukraińskiej stolicy dotarli amerykańscy negocjatorzy reprezentujący Donalda Trumpa. Amerykańscy przedstawiciele prowadzą działania dyplomatyczne na rzecz zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej. Dla Steve'a Awitkowa i Jareda Kushnera to pierwsza wizyta w Kijowie, wcześniej kilkakrotnie odwiedzali Rosję. W Niemczech trwa obława za 48-letnim Danielem V, podejrzewanym o serię ataków na stacje elektroenergetyczne w Brandenburgii i na Drenii Północnej Westfalii. Policja podała, że mężczyzna może poruszać się na rowerze marki Trenoli, model Tazio Sportivo, z ramą o rozmiarze 56 cm. To matowo-czarny rower trekkingowy o cenie około 700 euro, który ma być istotnym tropem w poszukiwaniach. Funkcjonariusze apelują o pomoc w identyfikacji poszukiwanego i proszą o przekazywanie informacji na infolinię. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Dominika Chorosińska napisała w sobotę na platformie X, że jedyny język, jaki rozumieją Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz, to szczekanie psów. Jej wpis odnosił się do incydentu podczas piątkowego posiedzenia Sejmu, gdy w trakcie wystąpienia ministra obrony narodowej, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, z części miejsc zajmowanych przez Prawo i Sprawiedliwość dobiegały odgłosy przypominające szczekanie. Zastępca szefa kancelarii premiera Jakub Stefaniak opublikował nagranie z tego zdarzenia. Chorosińska nawiązała w ten sposób do sprawy z Kłodzka, w której sąd okręgowy w Świdnicy skazał w marcu latkę na 6,5 lat pozbawienia wolności, a jej męża na 25 lat więzienia. W amerykańskiej miejscowości Prospect Park w stanie Pensylwania przechodnie i policjanci uratowali 44-letnią kobietę, którą po potrąceniu przez samochód przygniotło auto. Jadąca na rowerze elektrycznym kobieta została wyciągnięta spod pojazdu przez 6 osób, a następnie przewieziona do szpitala ze złamanym obojczykiem i innymi obrażeniami. Lokalna policja podała, że jechała bez kasku i z prędkością ponad 20 mil na godzinę podczas próby wyprzedzania. Szef policji Dave Madonna spotkał się z osobami, które pomogły w akcji, i podziękował im za uratowanie kobiety. Następny serwis za godzinę, a teraz gramy dla Was.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 15. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Siergiej Ławrow, minister spraw zagranicznych Rosji, nazwał oskarżenia Niemiec o atak dronowy na lotnisko w Lipsku początkiem prawdziwej wojny z Niemcami. Powiedział też, że nikt nie przeprowadził badań drona znalezionego na lotnisku. Niemcy oskarżają Rosję o odpowiedzialność za atak, do którego doszło w nocy z 4 na 5 sierpnia, a Władimir Putin odrzucił te zarzuty, sugerując fabrykację dowodów. Ławrow dodał, że planowane przez Niemcy zwiększenie możliwości militarnych oznacza w jego ocenie wypowiedzenie wojny. Wrzesień 2026 w Polsce ma być dużo chłodniejszy i bardziej deszczowy niż w poprzednich latach. Najbliższy tydzień przyniesie zmienną pogodę, a w niektóre dni temperatury mają przekraczać 25 stopni Celsjusza. Połowa września ma być chłodniejsza, z maksymalnymi temperaturami od 15 do 20 stopni Celsjusza, a w drugiej połowie miesiąca możliwy jest dłuższy okres niższych temperatur i regularnych opadów. Ciepło ma się koncentrować głównie w południowej i wschodniej Europie, a w Polsce nadchodzące ocieplenie może być ostatnim tak dużym w tym roku. Szymon Marciniak poprowadzi mecz Ligi Mistrzów, a jednym z jego asystentów liniowych będzie Tomasz Listkiewicz. Za system VAR odpowiadać będą Holendrzy Paul van Boekel i Dennis Higler. W kadrze FC Porto są trzej Polacy, obrońcy Jan Bednarek i Jakub Kiwior oraz pomocnik Oskar Pietuszewski. 18-latek pod koniec sierpnia wrócił do treningów po niemal 3 tygodniach przerwy spowodowanej urazem mięśnia prawego uda. Na lotnisku w Lipsku w nocy z 4 na 5 sierpnia znaleziono drona z detonatorem i materiałami wybuchowymi, a port lotniczy czasowo wstrzymał działalność. Obiekt leżał w pobliżu ukraińskiego samolotu transportowego Antonow, a w tym samym czasie maszyna zderzyła się w pobliżu lotniska z niezidentyfikowanym obiektem i została przekierowana do Hanoweru, gdzie stwierdzono niewielkie uszkodzenia. 1 września szef niemieckiego MSW Aleksander Dobrindt powiedział, że za incydent odpowiada Rosja, po czym rząd Niemiec zamknął konsulat generalny Rosji w Bonn oraz rosyjski dom w Berlinie. W niedzielę Siergiej Ławrow zakwestionował niemieckie ustalenia i skrytykował też kanclerza Niemiec Friedricha Merca za zapowiedzi wzmacniania niemieckiej armii. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych zakończyło sprawdzanie po podejrzeniu naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. Systemy radiolokacyjne wskazały jednak duże stado ptaków, a wojsko podało, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej ani zagrożenia dla bezpieczeństwa. W rejon skierowano wojskowy śmigłowiec, a część przestrzeni powietrznej na wschód od Lublina czasowo wyłączono z ruchu lotnictwa cywilnego, by zapewnić swobodę działania lotnictwa. Rzecznik lotniska w Lublinie przekazał, że zamknięcie jest częściowe i na razie nie wpływa na planowane operacje lotnicze. Odleciał samolot do Burgas w Bułgarii, a na 14:30 zaplanowano przylot z Warszawy. Takie mamy wiadomości, resztę dopisze muzyka Radia DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: To jest telewizji grane, oczy radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV.
2: W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: taką historię o tej piosence słyszałem i chyba już nawet o tym kiedyś mówiłem, że Małgorzacie Ostrowskiej zarzucano, że Droga Pani z telewizji to jest bardzo mocno inspirowany utwór tym nagraniem, które przed momentem u nas wybrzmiało, czyli Lady Writer w wykonaniu Dire Straits.
1: Czyżby?
0: No właśnie. To
1: nie wiem, też... sama bym nie wpadła na to skojarzenie.
0: Wiesz co, ja miałem takie skojarzenie, ale zastanawiałem się, czy rzeczywiście ktoś jeszcze mógł o tym w ten sposób pomyśleć i czytam sobie gdzieś artykuł chyba o na Wikipedii o Drogiej Pani z telewizji, czy w jakichś takich miejscach i rzeczywiście ktoś też na to wpadł.
1: Okej, ale my dziś już nie będziemy analizować jakichś muzycznych zaszłości, choć oczywiście muzyka nie będzie przypadkowa, jak to zawsze u nas w programie i będzie różnorodna, jak to też u nas bywa, bo komentować ona będzie to, o czym będziemy mówić w wydaniu o numerze. I teraz nawet jak zerkniesz na numer pliku, to ci to nie pomoże, bo jest nieaktualny. Już.
0: Dobra,
1: musisz dodać jeden.
0: Ale no właśnie, to jeszcze na całe szczęście nie przerasta moich możliwości. 284. wydaniu magazynu RTV.
1: Tak, bo kulisy naszej działalności są takie, że plik z poprzedniej audycji ma numer, z naszymi notatkami ma numer 283, bo jeszcze wtedy naiwnie liczyliśmy, że może ze wszystkim się wyrobimy w jakimś rozsądnym czasie i dlatego my bazujemy wciąż na naszym dawnym materiale, gdzie mamy te poprzednie notatki jeszcze, które już wam przedstawiliśmy, ale to już za nami. Wy tymczasem rozpoczynacie słuchanie świeżutkiego, nowego wydania magazynu RTV, choć my w nim nie tacy świeżutcy, nowiutcy, ponieważ postanowiliśmy, iż wydanie to nie będzie na żywo, bo chcemy w niedzielę zobaczyć, jak będzie się przedstawiało nowe pokolenie w programie Europa da się lubić, a oni robią nam konkurencję w tej sytuacji. Więc taki jest nasz wybór. A potem Michał będzie oglądał Tak to leciało i będzie miał taki zły pomysł, że może on by tam kiedyś, wszak nie jest tam niezbędna zdolność wokalna, a pamiętanie słów.
0: No.
1: Ale też, no, warto jednak nie narobić sobie wstydu, żeby nie stać się mem.
0: A to zaraz. Zaraz wstydu. Trzeba mieć dystans do siebie.
1: Dobra, wiesz, może zapomnisz jednak, będziesz tutaj coś jeszcze przygotowywał, obrabiał, audycję umieszczał na stronie czy coś, no nie musisz tam oglądać, po prostu możesz słuchać DHT, wy też możecie słuchać DHT, bo jest tutaj fajna muzyczka, kiedy nie ma nas, no ale u was po 16, u nas po 22 jeszcze w sobotę, bo tak stwierdziliśmy, że przed spankiem naszym się do was odezwiemy. I ponieważ nas nie ma na żywo, to nie przeprowadzimy konkursu, który ostatnio zapowiedziałam. I tak byśmy go nie przeprowadzili, ale możemy podać taki powód, bo jakiś trzeba. A konkurs był następujący dla uważnych słuchaczy. Od jakiego tematu mieliśmy zacząć to wydanie? I teraz uważni słuchacze sobie odpowiadają w głowach. Już myślę, że odpowiedzieli, bo nasi słuchacze są wszyscy uważni i wiedzą, że to miał być temat stacji z grupy TVP, bo w TVP byliśmy też ostatnio, ale wtedy mówiliśmy o TVP 1 i 2, a teraz miało być o TVP Info. Także dla wszystkich zwycięzców wielkie brawa, waszą nagrodą jest satysfakcja, nie ma nic ważniejszego i lepszego w życiu, więc myślę, że to jest dobra nagroda, a my będziemy mówić o tym, co w TVP Info, tylko że tak się nam ułożyło, że skoro mówimy o tym w niedzielę, to część z rzeczy, o których będę teraz mówiła, miało już swoje pierwsze wydania, na przykład w sobotę. Więc teoretycznie moglibyście stwierdzić, a po co sobie wydłużacie, dodajecie roboty, trzeba było to przerzucić już na kolejne wydanie sobotnie, skoro chcecie być tacy super aktualni. Ale z drugiej strony, skoro te premiery były, no to można przecież, jakby ktoś bardzo był zainteresowany jakimś programem, sobie to nadrobić, zwłaszcza, że TVP Info ma ten kanał na YouTubie.
0: To prawda.
1: I tam jakby albo to przewinąć, a może te niektóre programy zostaną wyodrębnione do jakichś tam osobnych filmów, bo chyba też
0: zdarza
1: im się tak
0: im
1: czasem
0: się
1: zdarza.
0: To, tylko oni mają taką tendencję, jak tam czasem oglądam kanał TVP Info na YouTubie, że oni raczej to robią tak na zasadzie opisowej, że nie na przykład tam nazwa programu, odcinek taki, tylko jakieś konkretne treści, których dotyczy dany materiał tam umieszczają, więc ciężko się zorientować, że a to na pewno było w tym programie. Także to może trochę utrudniać sprawę.
1: No na kanale TVP Info Extra, jak na przykład są Kwiatki Polskie, no to czasami jest w opisie, że nie wiem, prawo łowieckie, coś tam, ale jest podpisane, że to Kwiatki Polskie są, no ale to jest ten drugi kanał TVP Info Extra, gdzie są te wydłużone wydania Kwiatków Polskich z tą częścią internetową, więc tam może być inna filozofia i oczywiście wiemy, że ewentualne przewijanie kanału TVP Info też może być męczące, ale co wolicie? Przewijać kanał TVP Info na przykład do wczoraj, czy szukać czegokolwiek w aplikacji TVP Wio?
0: Tym bardziej, ale w ogóle wiesz co, a propos szukania czegokolwiek w TVP, ja ostatnio próbowałem i efekt był taki, że chyba rzeczywiście TVP to jest cały czas w stanie likwidacji, bo oni wyszukiwarkę zlikwidowali, to znaczy ona tam jest, ale jak wpisałem na przykład słowo klan, to wyskoczył mi taki piękny komunikat 403, czyli to oznacza, czy tam 404, że nie, tak, 404, 403 to jest coś innego, 404, że nie znaleziono strony. Także wyszukiwarka jest w stanie likwidacji.
1: Tak, mówimy oczywiście o stronie samego TVP.
0: Tak, tak.
1: TVP VOD to jest inna grupa problemów.
0: Tak jest, przynajmniej tak było ostatnio, może już naprawili, dobrze by było.
1: No, może działają tak błyskawicznie w weekend. No okej, czyli pierwszą nowością, która pojawiła się wczoraj, czyli właśnie w sobotę 5 września, jest program Salonowiec, który to jest nowością przygotowaną przez Mikołaja Lizuta i będzie emitowany w sobotnie poranki o godzinie 9:30. Co takiego kryje się pod tą nazwą, najlepiej wyjaśni sam autor. Chociaż te jego zdania są jakieś takie trochę nieforemne, ale tak zacytowałam. W Salonowcu gościć będą artyści, pisarze, aktorzy, reżyserzy, muzycy i naukowcy, którzy skomentują polityczne, kulturalne oraz społeczne wydarzenia tygodnia. Każdy odcinek ma składać się z czterech części ilustrowanych tematycznymi felietonami, które omawiać będą goście reprezentujący różne dziedziny. Właśnie błyskotliwe i nieoczywiste spostrzeżenia ludzi kultury, którzy nie zajmują się publicystyką, stają odważnie ponad politycznym przekazem dnia i rytualnym publicznym sporem. Tu dał kropkę, więc nie zrozumiałam konstrukcji tego zdania, ale pan Lizut jest światłym człowiekiem, więc on na pewno lepiej wie niż ja. Atmosferą program nawiązywać będzie do kawiarni literackiej, gdzie inteligentni ludzie rozmawiają o świecie, wymieniają poglądy i opowiadają anegdoty w zabawnej, ironicznej atmosferze.
0: Trochę się czuję przytłoczony opisem tego programu.
1: Tak, że to jest takie przeintelektualizowane, tak. Się obawiasz. Może tak być, może też tak być, że to brzmi tylko tak z opisu, a wcale nie będzie takie niestrawne. Jakby ktoś nie kojarzył pana Lizuta, no to jest on publicystą, dramatopisarzem, producentem filmowym i radiowcem. Co ciekawe, był związany kiedyś z Polskim Radiem i tam prowadził salon prasowy Trójki, więc ogólnie salon to jest takie pomieszczenie, które też lubi prawdopodobnie
0: bywa
1: w swoim domu.
0: Bywa na salonach, tak.
1: Tak, no ale przede wszystkim można go kojarzyć z jaką stacją? Z Tok FM. Tam prowadził audycję Piwo, na przykład, jakby ktoś nie wiedział, to jest skrót od program informacyjny Wesoły Opiniotwórczy. No i co? I to taki poważny człowiek, jak wymyślił taki skrót jak Piwo, a teraz na poważnie, oraz pisarki i pisarze. No i też pełnił funkcję redaktora naczelnego i dyrektora programowego Radia Roxy. No a to nie jest też tak, że on dołączył teraz do TVP Info, bo od września 2025 roku na zmianę z Karoliną Opolską, pani Karolino, przepraszam, gdzie errata do książki na temat AI-a chcielibyśmy zobaczyć? Nie ma czasu, bo na zmianę ona prowadzi program Kontrapunkt, ale robiła to na zmianę właśnie z Lizutem, a w lipcu już pan Lizut przestał się tam pojawiać i zastąpiła go Dominika Sitnicka. Także to są takie zmiany związane z panem Lizutem, że był gdzie indziej, teraz ma swój program, ale z kolei jego obecny program, czyli Salonowiec, zastąpił w ramówce coś jeszcze innego, mianowicie program Stan Wyborczy Andrzeja Stankiewicza. No i w tej sprawie mam takie informacje od samego twórcy dla Wirtualnych Mediów. że miał propozycję kontynuacji programu, ale odmówił. Jak powiedział, Grzegorz Sajur oferował mi kolejny sezon, ale już w maju zapowiedziałem mu, że nie będę kontynuował stanu wyborczego od września. Ostatnie półrocze pokazało mi, że nie jestem w stanie dalej przygotowywać i prowadzić w weekend 3 programów, no bo tu chodzi o podcast Stan Wyjątkowy, 7 dzień tygodnia w Radiu Z, no i właśnie program dla TVP. I to wszystko w weekend, więc to dla niego było za dużo, więc stwierdził, że musi się skupić na podcaście i Zetce, bo to są jego priorytety. I jeszcze dodał, że teraz będzie kampania wyborcza, no już niedługo się zacznie, więc to dla niego będzie bardzo pracowite, żeby to w Onecie ogarniać, koordynować. Ten program, no właśnie, sama jego nazwa tutaj sugerowała związek z wyborami, no dlatego tym lepiej by teraz pasował do kampanii wyborczej, gdyby pan Andrzej miał na to czas. Ale to się pojawiło przy okazji tej kampanii prezydenckiej w 2025 roku w kwietniu. Później program wrócił już na początku tego roku, kiedy już nie było wyborów, ale dalej można było w nazwie wyborczy mieć. Przypominam, że Gazeta Wyborcza jest od lat wyborcza, nawet jak nie ma wyborów. Także Stan Wyborczy to jest jeden z tych programów, które nie wrócą, nie jedyny, o czym za chwilę, ale teraz kolejna informacja personalna, będąca odniesieniem do ubiegłego tygodnia, bo mówiliśmy o takiej pani, która była sobie w Polsat News, była tam 2 lata, i było dla nas takim zaskoczeniem, że rozstała się z tą stacją. A tu proszę, Iwona Kutyna odnalazła się, wyobraź sobie, w TVP Info. Pytasz, co będzie tam robić? Czy znajdzie się dla niej kolejny program publicystyczny, jakich wiele? No tak właśnie nie do końca, bo będzie ona gospodynią programu 100 pytań do, a konkretnie będzie prowadzić go na zmianę z inną znaną dziennikarką, czyli Beatą Tadlą. Skąd w ogóle taka decyzja w przypadku dziennikarki, w sumie był dziennikarek kojarzonych z zajmowaniem się tą tematyką polityczną? Iwona Kutyna tłumaczy press-serwisowi, że o przejściu do programu 100 pytań do zdecydowały między innymi potrzeba odpoczynku od polityki i newsów. Tak jak mówi, informacjami nadal się będzie zajmowała w Radiu Z, a poza tym, cytuję, poza tym bardzo lubię rozmawiać z ludźmi, czym zajmowałam się na przykład przez 5 lat w Chili Z i 6 lat w Onet Rano. Też na podobnej zasadzie tłumaczy to Beata Tadla, mówiąc o potrzebie takiego odpoczynku od bieżączki. Mówi, że nie chce zajmować się tymi najbardziej aktualnymi newsami, a o przyjęciu tej propozycji, żeby prowadzić 100 pytań do, przekonało ją to, że te rozmowy mogą być aktualne za kilka lat, że ktoś do nich zerknie i one nadal będą coś wnosiły, będą ciekawe. Wiemy, że w tym nowym sezonie gośćmi programu będą między innymi Joanna Szczepkowska, Piotr Polk czy Jarosław Boberek. Tak, moi drodzy. I rzecz cała polega na tym, że początkowo podano taką informację, że program ten będzie emitowany od 19 września. To znaczy, że będzie pojawiał się w soboty i to się rzeczywiście zgadza, ale że pierwsza sobota, kiedy ten program w nowej odsłonie będzie można oglądać, no bo jego przez jakiś czas na antenie nie było, co zaraz przypomnę, że pierwsza sobota będzie 19 września. Tymczasem weszłam ja wczoraj, czyli w sobotę, na portal X i tam pewien polityk pochwalił się, że idzie on na pierwszy ogień i to on właśnie będzie gościem w programie 100 pytań do. Polityk ten to Bartosz Arłukowicz i rzeczywiście wczoraj, czyli w sobotę 5 września, ten program został wyemitowany i w kolejną sobotę na 12 września też widzę, że będzie emitowany. Wczoraj prowadzić go miała Beata Tadla, więc być może za tydzień to będzie pani Kutyna. Także nastąpiło tutaj jakieś przyspieszenie, albo nie wiem skąd się wziął ten 19 września. Natomiast to wieczorne pasmo w soboty, czyli godzina 21, to jest takie pasmo, które wcześniej zajmował program Tomasza Sekielskiego Kod Bezpieczeństwa. I teraz fani się mogą niepokoić, co z tym programem? No i słusznie się będą niepokoić, bo kontynuacja tego programu nie jest planowana ani na jesień, ani w dalszej przyszłości. Ja zapomniałam dodać wczoraj, bo wrzucałam sobie to do notatek o TVP1, ale mi się coś nie wkleiło, więc mi to umknęło, że Sekielski jak najbardziej w TVP zostaje i jego fani mogą być spokojni, bo zostaje w TVP1 program Sekielski wieczorową porą, tylko że on w poprzednim sezonie był emitowany w piątkowe wieczory, a teraz będzie we wtorkowe o 21:05. Tam się pojawiła jakaś taka informacja, że on będzie w ogóle później pokazywany przed północą, ale to jest jakieś takie nieaktualne, bo w ramówce jest na 21:05, aczkolwiek na ten wtorek jeszcze go nie ma, bo jest jakiś mecz, więc to dopiero będzie od kolejnego wtorku. Czyli to będzie 15 września, jeśli dobrze liczę. Natomiast jeżeli chodzi o 100 pytań do, no to przypomnijmy, że taki wielki powrót, o którym mówiliśmy, był w 2024 roku, po prawie 30 latach, ale przestał się pojawiać na początku 2025 roku. Powrócił jednak tak okazjonalnie pod koniec czerwca tego roku w związku z jubileuszem Teleekspresu, wtedy Maciej Orłoś był gościem. No oczywiście już nie mówimy o tej pierwszej legendarnej dla wielu odsłonie tego programu od roku 1988 do 1995. Ale jak już ten program wrócił w tym 2024 do TVP Info, to prowadziła go pani Violeta Firlej, chociaż wtedy jeszcze pod nazwiskiem Violeta Wramba, no ale jak zrozumiem, to jest ta sama osoba, ludzie zmieniają nazwiska. Ona pozostaje w stacji, ale mamy tutaj cytat z pana Sajura. Ma dużo obowiązków, prawie codziennie prowadzi serwisy. Sama poprosiła, żeby mogła się na tym skupić. W nowej ramówce będzie ją też nadal można oglądać w programie Polscy Szpiedzy. To jest nadawane w niedzielę o 13:30. Stąd jej właśnie rezygnacja z programu 100 pytań do i zaangażowanie innych autorek. Jakie jeszcze zmiany w TVP Info? Od września program Trochę Kultury będzie emitowany w piątki w dwóch odsłonach, porannej i popołudniowej. Cykl będzie nadawany o 9:35 i 16:45. W obu wejściach na program przeznaczono w ramówce 10 minut. Ten program nadal oczywiście będzie prowadziła Marta Kula. Pierwotnie planowano go nadawać w soboty o godzinie 15:30, więc mogliście trafić na taką informację, bo to było pasmo, w którym program był obecny do końca czerwca, a latem był też w soboty, ale tam wieczorem po 21:00. Także postanowili to przerzucić właśnie z soboty na piątek i podzielić na takie dwa segmenty. Nie wiem, czy to ma sens, czy ma sens dawanie tych kulturalnych wejść rano, nie lepiej właśnie by to było dać wieczorkiem, czy po południu w sobotę, tak jak to miało być, kiedy właśnie odpoczywamy od tych najbardziej bieżących spraw, a tak to się to zaplącze gdzieś między jednym wywiadem, a drugą analizą publicystyczną w piątek i może ludzie tak nie zwrócą uwagi, no ale znów,
0: zwłaszcza, że te programy są krótkie.
1: No dokładnie, tym bardziej. Ponadto w jesiennej ramówce nie znajdzie się program Panorama Dnia. Wiem, w ogóle wasze życie straciło teraz sens. On był nadawany w dni powszednie, najpierw o 23:00, później około 23:15. Zniknął z oferty latem. Tutaj press serwis ustalił, że tym najpóźniejszym wieczorem układ pasma będzie podobny jak latem, czyli o 23:00 będzie takie coś, jak wydarzy się jutro, 15 minut później rewers. To są takie ciekawostki dnia w jakiejś takiej luźniejszej formie. Program pojawił się latem i ma zostać, tylko że on nie był codziennie, bo był z wyjątkiem sobót, a teraz mają dojść emisje w soboty. O 23:30 jest wydarzy się w pogodzie, a jeszcze 15 minut później jest nadawany serwis informacyjny. A od września właśnie taki układ będzie obowiązywał we wszystkie dni z sobotami łącznie. A ta Panorama Dnia miała formułę takiego, no, wieczornego serwisu, wiadomo, podsumowującego. No a teraz uznali, że jest ten serwis Info Wieczór z 23:45, więc on wszystko podsumuje. Prowadził ten program m.in. Wojciech Szelą, który obecnie jest gospodarzem Wydarzy się jutro i innych programów z pasma wieczornego. Inne wydania Panoramy pozostają, tutaj jesteśmy bezpieczni. Jesteśmy też bezpieczni w kwestii wykrywania fałszu i fact-checkingu, bo TVP Info informuje też o tym, że na antenie pozostają takie pozycje, jak od poniedziałku do piątku nadawane wykrywacz kłamstw o 17:40, w soboty i niedzielę o tej samej porze. że sprawdzamy, a w piątek 20.15 kłamstwo nie przejdzie. Oprócz tego jeszcze rozmowy nocą zostają o godzinie 22.30, no i inne formaty, o których nie mówiliśmy, typu kolegium czy jakieś takie, to wszystko w ramówce nadal widzę. Jeżeli się zaś zastanawiacie, czy wrócą kwiatki polskie duże, tak a propos kwiatków polskich, o których wspominałam, czyli to wydanie nadawane w telewizyjnej dwójce, to tak, ale dopiero na początku października, więc też myślę, że odnotujemy ten fakt. No a kwiatki polskie takie regularne w TVP Info wciąż nadawane będą. Za chwilę przedstawimy wejście telewizyjne, w którym będą różne informacje, wszelkie, które nie pasują nigdzie indziej, ale zanim to, jak nam Mikołaj Lizut nakazuje, wybierzemy się do salonu, prawda?
0: Wybierzemy się do salonu, aczkolwiek nie sądzę, żeby ta piosenka tak do końca była właśnie o tych artystach salonowych. Bardziej to o takich ludziach, którzy potrafią się na te właśnie tak zwane salony wkręcić i coś tam ukręcić przy okazji, bo to będzie zespół Trzeci Oddech Kaczuchy. Nam pośpiewa o salonowym lwie, ale z drugiej strony o dziecku inflacji. Radio.

Ja tam wiem, gdzie trzeba się udać, by pomnożyć swe 4 miliony. Ja potrafię pracować, kołować, picować. Ja na głowie mam aż 4 głowy.

0: trzeci oddech kaczuchy za nami, a my dalej w telewizji.
1: Tak, i powiemy sobie o różnych rzeczach, tak jak powiedzieliśmy, związanych z telewizją. Wspólny mianownik może się znajdzie kiedyś po drodze, ale też nie wszystko tutaj będzie tak bezpośrednio nawiązywało do telewizji, bo jej zahaczymy o serwis streamingowy. Ale właśnie od telewizji rozpoczniemy. No, w grupie Polsat byliśmy intensywnie i tydzień temu, i wczoraj, ale obiecaliśmy jeszcze powrót do kanału Polsat News. No bo o tym, że Polsat zrezygnował z interwencji z państwa w państwie, to już wiecie doskonale i wiecie, że był ten wątek załogi tych dwóch programów, że Polsat się będzie starał, aby w jakichś innych rolach ci ludzie mogli w stacji pozostać. Co, jak wiadomo, nie uda się na pewno w przypadku wszystkich osób, pewnie też nie każdy będzie chciał, ale jest taka osoba, co do której się to udało i ta osoba będzie prowadzić już w zasadzie od wczoraj nowy program pod szyldem Na miejscu zbrodni. Jest to program, jak nazwa głosi, kryminalny. Jego autorem i prowadzącym będzie dziennikarz śledczy Rafał Zalewski. No i właśnie premiera odbyła się wczoraj, w sobotę 5 września i będzie ta pozycja w ramówce się znajdować w każdą sobotę o godzinie 17:30. Nie wiem, czy z Polsat News można jakoś nadrobić rzeczy, jak wam to wczoraj przypadło, ale może wy macie większą wiedzę ode mnie, albo ty, Michale, masz.
0: Ja podejrzewam, że może być to dostępne w ramach tej aplikacji polsatowskiej i to chyba jedynie.
1: A da się obsłużyć aplikację polsatowską? A,
0: z tym jest bardzo różnie. Tam są problemy.
1: Na miejscu zbrodni ma łączyć elementy programu informacyjnego, reportażu oraz formatu True Crime. W każdym odcinku Rafał Zalewski będzie przedstawiał najważniejsze wydarzenia kryminalne z mijającego tygodnia, w tym zatrzymania, przełomy w śledztwach oraz wyroki w głośnych sprawach. Stałym elementem programu będzie również temat tygodnia, historia, która w ostatnich dniach szczególnie poruszyła opinię publiczną lub miała istotne znaczenie dla działań organów ścigania. Przy realizacji tego programu pan Zalewski będzie bazował na swoim szerokim doświadczeniu, bo on ma archiwa, ma zasoby, będzie wykorzystywał materiały zebrane podczas ponad 20 lat pracy dziennikarskiej, a także własne archiwa dotyczące spraw kryminalnych, którymi zajmował się w przeszłości. Pojawią się również rozmowy z ekspertami, m.in. kryminologami, byłymi śledczymi, psychologami i prawnikami. Ich komentarze mają służyć wyjaśnianiu okoliczności omawianych spraw oraz przedstawianiu ich szerszego kontekstu. A pan Zalewski jest dziennikarzem śledczym telewizji Polsat. Być może to nie jest dla wszystkich taka, wiecie, twarz znana, chociaż może jest, ja też tak często nie oglądam Polsatu, ale tematyką kryminalną zajmuje się od ponad 2 dekad. Od początku pracował w zespole magazynu reporterów Interwencja, a także działał przy programie Państwo w Państwie. Także jak widać, z tymi dwoma magazynami, których już nie ma, miał do czynienia, ale sobie znalazł swoje miejsce i będzie na miejscu zbrodni co tydzień w soboty o godzinie 17:30. A ponadto Polsat News wraca do tego, co znamy z jego ramówki z okresu niewakacyjnego i wracają programy publicystyczne, weekendowe. W sobotę o godzinie 9:00 ponownie nadawany będzie kalejdoskop wydarzeń Doroty Gawryluk i Jana Wróbla. No mamy też te 4 strony mediów, już nie Kutyny, tylko Teichmana, od wczoraj o godzinie 9:55. W niedzielę o 11:00 na antenę już wrócił Polityczny WF z gościem, prowadzony przez Piotra Witwickiego i Marcina Fiołka. I zmiany dotyczą pasma reportażowego. Polsat News ujawnia. Ten cykl będzie od jesieni emitowany w każdą niedzielę o godzinie 21:00, a to chyba było jakoś tak bardziej nieregularnie. Warto także dodać, w odniesieniu do tego, co mówiliśmy o osobach związanych z interwencją oraz programem Państwo w Państwie, że no, niektórzy, tak jak powiedziałam, mogli nie chcieć zostać w Polsacie, bo znaleźli sobie inne miejsce. No i 2 najbardziej rozpoznawalne osoby z tych programów. Michał Bebło, czyli gospodarz interwencji w ostatnim czasie, oraz Przemysław Talkowski, on z kolei był gospodarzem Państwa w Państwie. Oni wspólnie opuścili Polsat i zasilili szeregi kanału Zero, moi drodzy, bo tam mają tworzyć, współtworzyć nowy format interwencyjny, jeszcze go nie ma. Tam gdzieś chyba data październikowa mi mignęła, ale nie jestem tego pewna. Podobno kanał Zero, nie jestem zdziwiona, dostaje dużo próśb o pomoc, więc oni chcą w ten sposób na to odpowiedzieć. My tak rzadko zaglądamy, co tam nowego w tej ramówce kanału Zero, ale jak się dowiemy, kiedy dokładnie ten program interwencyjny będzie emitowany, to myślę, że możemy o tym powiedzieć, tak w odniesieniu do kontynuacji tej linii, do tego, że on... to będzie w pewnym sensie no, takim nawiązaniem. Panowie są spadkobiercami tego, co z Polsatu wynieśli i dla tych, którzy cenili ich pracę w interwencji czy w programie Państwo w Państwie, to może być ważne, żeby dalej śledzić to, co oni będą robić. A teraz drugi kanał z innej grupy medialnej, nie z tych głównych kanałów, ale zanim to jeszcze bym chciała jedno odniesienie zrobić. Podać taką smutną informację, która do mnie dotarła wczoraj, ale zapomniałam o tym powiedzieć przy okazji grupy TVN. Jak podam takie nazwisko jak Adrian Szymaniak, to nie wiem, czy będziesz wiedział, o kim mówię.
0: Niestety nie.
1: Ale czy ty oglądałeś kiedyś Ślub od pierwszego wejrzenia, jakąś edycję?
0: Tak, zdaje się, że pierwszą.
1: A pamiętasz może taką edycję trzecią i taką parę jak Adrian i Anita. On ze Szczecina, ona z Krakowa, ona tancerka, bardzo piękna kobieta, którą on się od początku zachwycił. I to była taka pierwsza w sumie udana para z tego programu, właśnie w trzeciej edycji, którą rzeczywiście ten program połączył od początku. Tam nie było jakichś niesnasek widocznych na ekranie. Mimo tej odległości im się udało połączyć. Anita urodziła dwoje dzieci, no tylko niestety Adrian bardzo ciężko zachorował. To był nowotwór mózgu, z którym się długo mierzył. Już tam się wydawało, że są jakieś poprawy, ale wciąż ta walka trwała. No i niestety w sobotę dotarła właśnie bardzo smutna informacja o śmierci Adriana Szymaniaka, uczestnika trzeciej edycji Ślubu od pierwszego wejrzenia. Także no jest to takie bardzo przykre, zwłaszcza dla tych, którzy śledzili tę postać, pamiętają te szczęśliwe chwile tworzenia się jego relacji z Anitą, kiedy jeszcze właśnie mamy w głowie Anitę, która teraz została w tej sytuacji. Nawet z tą historią był związany Filip Heiser, bo miał udostępnić jakąś zbiórkę Adriana i zgadnij co.
0: To, co i nie udostępnił.
1: Tak, i też Adrian tam pisał coś na ten temat i się na niego wkurzał. Także taką chciałam zrobić adnotację, no bo Ślub od pierwszego wejrzenia tak swoją drogą tej jesieni nie mamy. A co się dzieje w TTV? Dobra, muszę przejść do takiej rozrywki brutalnej, no sorry. Więc teraz, kiedy my do was mówimy z odtworzenia, to jest szansa, że jakiś uczestnik wybiera bramkę numer jeden albo jakąś inną, bo od dziś, od niedzieli, od 16:05 wrócił program Idź na Całość. Tylko że będzie trochę inaczej niż w poprzednim sezonie, bo w ubiegłym sezonie on był emitowany dwa razy w tygodniu, w

0: do wieczorów w stacji TTV, to co do wieczorów sobotnich, tutaj jeszcze będziemy trochę musieli poczekać na premierę, bowiem program Nasi w mundurach ma dopiero wystartować na początku października, to chyba będzie 3 października, jeśli dobrze pamiętam, więc jego kolejny sezon właśnie wtedy będzie miał premierę i omówimy sobie wtedy cały skład. A jaki tam jest skład? Mój ty, Panie Boże, Martyniuk, ale nie ten starszy, ten
1: tylko
0: drugi.
1: Tylko młodszy.
0: No, nie jest dobrze. Nie jest tak łatwo. Ale niedzielne wieczory będą zagospodarowane już teraz. No i to jest super rzecz. Wybieramy się, słuchajcie, w podróż down the road. Dawno tego nie było. Ale wraca ten format po kilku latach, wraca odświeżony, z nową gospodynią, no bo Przemek Kosakowski w telewizji już nie działa, aczkolwiek widziałam taki filmik wczoraj wieczorem na Facebooku, naprawdę no dla Was wczoraj, w którym to Przemek przekazał kluczyki do busa, no bo przynajmniej taki busem przecież tam się zawsze poruszają, przekazał je nowej prowadzącej i przywitał się z uczestnikami. A któż właśnie jest tą nową gospodynią? Nazywa się ona Monika Hoffman-Piszora. Może nie słyszeliście jeszcze, ale wyjaśnię, że to jest blogerka i influencerka parentingowa. Prowadzi na Instagramie profil Monika i Dzieciaki Cudaki, w którym pokazuje codzienność rodziców dzieci z niepełnosprawnością. Chyba właśnie dziecko z zespołem Downa ma, bo też oglądałam taki filmik, w którym mówiła o tym, jak zareagowała, kiedy się dowiedziała, że jej synek właśnie ma zespół Downa. Jesienią zeszłego roku można ją było zobaczyć razem z siostrą, bo wystąpiła w programie Afryka Express. No a uczestnicy tej edycji, czyli przypomnijmy, może ktoś w ogóle nie wie, o co chodzi, skąd to Down w nazwie, że właśnie to są osoby z zespołem Downa. W poprzednich edycjach było ich sześcioro, 3 dziewczyny, 3 chłopaków. I chyba to się nie zmieni, bo słyszałam jakieś tam głosy, różne wypowiedzi tych uczestników, to jakoś tak mniej więcej tyle naliczyłam, ale nie wiem o nich jeszcze nic więcej, jak mają na imię i tak dalej. No i oni też się wybiorą w podróż. Tym razem będzie to podróż do Azji, konkretnie do Tajlandii, więc po prostu jak w hotelu Paradise, ekipa Down the Road też jedzie do Tajlandii, a my co przegrywamy w życiu? Wszystko właśnie. Ale jesteśmy tu z nami, także to też jest okej. Przypomnijmy, że program Down the Road zespół w trasie zadebiutował w ramówce wiosennej w 2020 roku i doczekał się 3 sezonów. No i my to jak najbardziej rozumieliśmy, że już zniknął po tych 3 sezonach, bo być może można byłoby uznać, że ta formuła już jakoś została wyczerpana, że może też było trudno znaleźć uczestników w odpowiednim wieku, którzy by mieli tak takie predyspozycje, żeby w tym programie uczestniczyć, bo też nie każda osoba z zespołem Downa pewnie no tak, dała radę.
1: Tak, muszą być jednak tak zwani wysoko funkcjonujący.
0: Tak, tacy na tyle samodzielni, że wiadomo oczywiście, że będą tam mieli wsparcie, ale żeby jednak no, byli w stanie z jakimiś takimi podstawowymi rzeczami sobie poradzić. To jest w ogóle polska wersja belgijskiego programu, formatu. No i cieszymy się chyba, że wraca, bo to się bardzo przyjemnie oglądało. Przypominamy jednak właśnie to, do czego się odnieśliśmy, że jak spotykacie osobę z zespołem Downa w swoim życiu, to może ona być podobna do tych osób z programu Down the Road, ale może też być inna, bo może mieć większe lub mniejsze niż tamte osoby trudności z funkcjonowaniem, może mieć inne trudności z funkcjonowaniem, bo nie zgadniecie, ale każda osoba z zespołem Downa będzie inna, tak jak ogólnie każda osoba na świecie jest inna. Nie wiem, czy wiedzieliście to, ale warto mieć tego świadomość. Także mój niedzielny wieczór będzie wspaniały. Rolnik szuka żony, down the road, nakłada się to na siebie. Życie to sztuka trudnych wyborów. Obiecałam też, że będziemy w serwisie streamingowym i tym serwisem jest platforma Sky Showtime, bo tam 10 września pojawią się pierwsze 2 odcinki nowego polskiego serialu pod tytułem Pionek. Nowy jak nowy, bo to jest ciąg dalszy serialu Śleboda, o którym mówiliśmy jakiś czas temu. On opowiada o antropolożce Ance Serafin i dziennikarzu Bastianie Strzygoniu. Ich grają Maria Dębska i Maciej Musiał. W nowym serialu, czyli wiecie, jakby no nie nazwałem tego drugi sezon, no bo nadali temu nowy tytuł, punktem wyjścia jest

0: brutalne morderstwo studentki architektury, do którego dochodzi na Śląsku. Sposób działania sprawcy do złudzenia przypomina zbrodnie Normana Pionka, czyli seryjnego mordercy nazywanego wampirem z Szombierek, który odsiaduje wyrok więzienia. Choć wszystko wskazuje na naśladowcę, kolejne tropy nie dają policji jednoznacznych odpowiedzi. W zapowiedzi Pionka czytamy, że w śledztwo prowadzone przez komisarz Kocur nieoczekiwanie angażuje się Bastian Strzygoń, który w pogoni za sensacją wciąga w sprawę Ankę Serafin. Im bardziej zagłębiają się w temat, tym więcej pojawia się pytań, a granica między prawdą a kłamstwem zaczyna się zacierać. Aby odkryć, kto stoi za zbrodnią, będą musieli zmierzyć się z mrocznymi tajemnicami, które od lat pozostawały ukryte. W rolach głównych już wymieniłam aktorów, którzy występują, ale jeżeli chodzi o role drugoplanowe, to tutaj zobaczymy na przykład Piotra Adamczyka, Annę Cieślak, Paulinę Gałązkę, Mirosława Haniszewskiego, Nel Kaczmarek, Andrzeja Konopkę, Weronikę Książkiewicz, Karola Pochecia, Piotra Roguckiego, Mariusza Rozwadowskiego, Łukasza Simlata, Ilonę Wrońską, Zbigniewa Zamachowskiego i Agnieszkę Żulewską, tę legendarną. Teraz czy ty jesteś na bieżąco z Nigdy w życiu dramą?
1: Coś słyszałem, ale...
0: Boże, człowieku, my mogliśmy o tym osobnie zrobić odcinek, specjalne wydanie.
1: To jest aż gdybyśmy tak byli... duże?
0: Jezu, no, to jest mega duże, co ty w ogóle wiesz o życiu. Gdybyśmy byli magazynem filmowym, no, to byśmy pewnie to zrobili. No, ale jest jak jest. W każdym razie pani Agnieszka Żulewska ma być tą nową Tosią, chociaż na ten moment zamknęła Instagrama. Nie wiem, czy w ogóle ma jeszcze możliwość, żeby z tego się wycofać w związku z tym, co na nią spadło, chociaż zdjęcia już chyba trwają, więc no, jest jak jest. Produkcja, oczywiście Pionek, a nie właśnie, że tak, Nigdy w życiu 20 lat później, liczy 6 odcinków. Serial powstał na podstawie drugiej powieści z cyklu autorstwa Małgorzaty Fugiel-Kuźmińskiej oraz Michała Kuźmińskiego. No i tak jak powiedziałam, 10 września mamy premierę w serwisie. Nie wiem, dokładnie jaką oni mają politykę, więc można przypuszczać, że w każdym tygodniu będzie następny odcinek. A może wszystko naraz wrzucają, czy ja wyglądam, jakbym używała Sky Showtime. Nie byłam tam w życiu na tej stronie. To jest puenta, czyli jest żadna. Za chwilę będą tematy radiowe, w których też nie będzie puenty, bo nigdy w ramówkach radiowych nie ma puent. Ale pewną puentą będzie może przekaz piosenki, która za chwilę zabrzmi. Bo z tego, co wyczytałam na Facebooku, wywnioskowałam, iż zespół ów z tą prawdopodobnie piosenką będziemy mogli usłyszeć w czołówce tego sezonu programu Down the Road. Poprzednie sezony nie miały czołówki, powstała tylko ta taka piosenka, którą kiedyś graliśmy, tam Down the Road, ta podróż wciąż trwa, bo oni sobie to po prostu nagrali tak dla fanów, bo tam któryś z tych uczestników się lubił zajmować muzyką, w jego domu byli muzycy i tak jakoś wymyślili to sobie. Ale teraz podobno się to doczekało bardziej oficjalnej czołówki. Na pewno Kuba i Kuba będą wykonywać tę czołówkę. No i w filmie na Facebooku i w innych tam pewnie socialach został właśnie wrzucony ten utwór, więc rozumiemy, że to on. No bo jaki inny? Chyba nie piosenka Dość, ani nie piosenka Stygnie lato, bo one by nie pasowały. Także zakładam, że jednak ta, która teraz zabrzmi, a ma ona tytuł jakiś?
1: Nie ma. Więcej nas.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.

0: I to jest ten moment, żeby przejść do radia.
1: Tak, teraz zgodnie z tytułem tej piosenki, która przed chwilą więcej nas, kochani, bo teraz będziemy opowiadać dużo o stacjach radiowych, które mają dużo nowego, jak zawsze, do zaoferowania. I rozpoczniemy od tych, którzy wyznaczają trendy, bo skoro mają najwyższą słuchalność, znaczy to, że trendy wyznaczają, prawda? Mowa o żółto-niebieskich, a także o innych stacjach z tej samej grupy medialnej. Wy jesteście biegli w odczytywaniu takich zabiegów jak ironia, więc wiecie, kiedy ona się pojawia. Na przykład teraz jej nie... No, sami sobie ocencie, czy była, czy nie była. Za to jesienią w RMF-ie, tak samo jak w okresie letnim, od godziny 3 do 5.45 będzie program Pierwsza Kawa z RMF FM, czyli ten program zarówno dla tych, którzy wtedy wstają, jak i którzy idą spać. Dostrzega się potrzeby obu tych grup. Następnie na antenie będą kolejno poranne pasmo Wstawaj Szkoda Dnia. Prowadzą je niezmiennie Przemysław Skowron, Mariusz Kałamaga, Jacek Tomkowicz i Tomasz Olbratowski. Oraz Byle do Piątku, nadawane od 9 do 14, to drugie pasmo ma mieć zmienioną odsłonę. Nadawca zapowiada, że nie zabraknie wartościowych treści, dobrego humoru i ciekawych tematów. Pewnie
0: czyli
1: po prostu wcześniej
0: tego
1: tak
0: nie było.
1: No
0: właśnie. To...
1: A jak myślisz?
0: Poprawcie się tam na kopcu.
1: Tak. O godzinie 14 będzie ruszać Lepsza Połowa Dnia, którą na zmianę poprowadzą dwa duety, Paulina Sawicka i Paweł Jawor oraz Ola Filipek i Olek Sikora, a pojawiać się będzie także Krzysztof Skiba, cokolwiek to znaczy. No on miał już w czasie wakacji jakieś felietony, tak randomowo w poniedziałek i wtorek, chyba pamiętam się z tego, to komentowaliśmy. Więc teraz może się będzie pojawiał nieregularnie, nie wiemy tego. Od poniedziałku do piątku od 18 na antenie znów będzie pop lista notowanie. O godzinie 19 od poniedziałku do czwartku rozpocznie się nowe wieczorne pasmo Power Play, którego gospodarzami będą Marcin Jędrych i Darek Maciborek. RMF FM, słuchaj teraz, to ważne. No, RMF FM podkreśla, że Power Play ma opierać się na chemii między prowadzącymi, emocjach, humorze i kontrolowanym konflikcie antenowym. Ich rozmowy, różnice zdań i słowne starcia mają być równie ważnym elementem audycji jak muzyka. Czy to ci nie brzmi znajomo? Przecież to my.
0: No
1: oni,
0: właśnie.
1: To, przecież kontrolowany konflikt antenowy robimy tu 9 lat. On czasami się staje niekontrolowany, kiedy jestem prowokowana bluegrassem, ale jednak staramy się nad tym panować.
0: Myślisz, że Marcin Jędrych też będzie grał country?
1: To właśnie pytanie, który z nich by prędzej zagrał, a który byłby hejterem.
0: Kiedyś taka historia była, że Wojciech Cejrowski powiedział, że przyjdzie do RMF-u i tam zgodzi się na jakiś wywiad u nich, jak mu dadzą grać country. I powiedzieli, że nie, to on też powiedział, że nie.
1: I święty spokój jest.
0: Akurat tu pana Wojciecha rozumiem.
1: A ja go nie rozumiem, jak go nigdy nie rozumiałam. Z kolei w piątki o godzinie 19, aż do godziny 1 w nocy będzie nadawane nowe pasmo muzyczne Hit Blender. Jego gospodarzami będą Mateusz Opyrchał, Marcin Jędrych i Maciej Rybak. Zarówno solo, jak i w duetach, zaś skład prowadzących będzie też się zmieniał w trakcie każdego wydania. Czyli jak jeden pójdzie do kibla, to dwóch pozostałych prowadzi. Po prostu wam to przetłumaczyłam, nie? Jak jeden będzie chciał pójść sobie zrobić kanapkę w kuchni radiowej, to nie ma problemu, bo to po prostu się tak tłumaczy, że to jest taka nowatorska rzecz, że skład się zmienia w trakcie.
0: Ewentualnie...
1: My na przykład tego jeszcze nie wprowadziliśmy.
0: Tak, bo nie ma tu trzeciego prowadzącego.
1: Tak. Mogłabym cię zostawić na solo.
0: Ewentualnie może być też tak, że po prostu chodzi o to, żeby Marcin Jędrych czasem mógł mieć wolny piątek.
1: Chciałam też jednak zauważyć, że ja cię raz tutaj zostawiłam na fragment solo i to było wyrazem tego niekontrolowanego konfliktu antenowego, a raczej kontrolowanego.
0: To może też tam tak będzie.
1: W inne dni o godzinie 22 na antenie będzie RMF FM na koniec dnia, czyli podsumowanie najważniejszych wydarzeń ostatnich godzin przygotowywane we współpracy z faktami RMF FM. Spoko by było, jakby to też szło w RMF 24, tak. Bo wieczorami tam nie ma rzeczy, ale więc jak już robi się coś takiego...
0: rzeczy tam, wiesz co, chyba oni będą mieli z tym problem, żeby to szło na RMF 24, tak? Bo teraz zaczyna się coś tam dziać wieczorami, tak przynajmniej widziałem na forum Radio Polski takie informacje, że dla Wrocławia tam oni
1: zaczynają
0: produkować.
1: No dobra, no to może iść tam, no to może iść nie we Wrocławiu, no, tak? Może iść do centralki. Nie może. Widzę problemu. Dlaczego my mamy nie mieć programu? Bo Wrocław ma program, co mi to obchodzi? W soboty i niedzielę na antenie pozostaną między innymi RMF FM na Dzień Dobry oraz Lepiej Być Nie Może w RMF FM. Przy czym nadawca zapowiada, że obie audycje zyskają odświeżoną formułę. W ogóle w to nie wierzę. Rozgłośnia od 15 do 20 będzie nadawać pasmo RMF w trasie dla osób będących w podróży. W soboty na antenie pozostaną grupa sąsiedzka, to już się pojawiało w wakacyjnej ramówce. Tam jest na przykład Odyta Moro i tam właśnie jest Agnieszka Kołodziejska, bo my długo w ogóle nie wiedzieliśmy, co ona będzie w tym RMF-ie robić, ona jest tam. Oraz pasmo muzyczne gramy, nie gadamy. My takie pasmo mamy przez większość czasu i się nie chwalimy. W ogóle chciałam zauważyć, że nie wiedziałam o tym, że stacja w Polsce 24, przepraszam, muszę, że oni mają taki program, ale niestety go zdejmują i bardzo żałuję, że w ogóle nie wpadliśmy na taki tytuł. Program się nazywał Gadamy, nie robimy. I bardzo żałuję, że my nie nazwaliśmy się tak. Bo to jest dosłownie o nas. My siedzimy i marudzimy. To źle robią, wszyscy to źle robią. Ale nie robimy sami. No dobra, robimy niby trochę to DHT, ale no jakby też znamy skalę.
0: Ale się nie przemęczamy, tak?
1: Tak, wiemy, o co chodzi. I także wspaniała była ta nazwa. Ona miała super potencjał. Bardzo żałuję, że tego nie będzie. Jeżeli dowiedziałam o tym programie, kiedy on znikł. No właśnie to była kwestia tego, że oni nie robili, tylko gadali. Wracając do RMF-u, w niedzielę będą emitowane w stylu Krychowiaka od 10 do 12. To po prostu się nie może skończyć ta współpraca z Krychowiakiem. Oraz Sceny Zbrodni o godzinie 20 ponoć. To bardzo wcześnie, kiedyś chyba było późno. Ponadto RMF FM w związku z premierami serialu Netflixa i filmu kinowego na podstawie lalki przygotowało własną adaptację powieści Bolesława Prusa. Czyta ją Andrzej Seweryn, a kolejne fragmenty będą emitowane od 1 września o godzinie 23:40. Zapamiętaj to, wrócimy jeszcze do tego wątku.
0: Okay.
1: Teraz kolejna stacja z grupy RMF Classic i tak ogólnie można powiedzieć, że jesienią RMF Classic ma wyjść wyraźniej poza muzykę, kierując uwagę także na to, co dzieje się wokół niej. Może ciebie to przekonało, żeby ich słuchać, bo ciebie bardziej ewentualnie by interesowało to, co wokół, a nie ta ich muzyka, ale no mnie tak. W sumie też. Na przykład jest program Śniadanie Mistrzów. On wystartował 1 września już o godzinie 6:30, czyli teraz się zaczyna pół godziny wcześniej niż to było wcześniej. Nowym elementem poranka będzie 3 przed 7, czyli krótka zapowiedź 3 wydarzeń, które redakcja uzna za najciekawsze i najważniejsze danego dnia. Ich rozwinięcie pojawi się w późniejszych audycjach. Wśród nowych propozycji znajdzie się także poranek w asfaltowej dżungli, czyli krótkie, lekkie opowieści o zwierzętach, które można spotkać w mieście w drodze do pracy. Od 1 września RMF Classic zaprasza słuchaczy do świata lalki Bolesława Prusa. Wiedziałeś o tym? I teraz jest dla ciebie konkurs. No. Kto będzie czytał lalkę Bolesława Prusa? Powiem, że będzie 2 razy dziennie, o 13 i 20, więc to jest rzeczywiście nowa informacja. I teraz jak myślisz, kto może to być? Posłyszę, że szukasz w notatkach. Tak, myślę, bo mnie nie słuchałeś.
0: Ten sam, co zapamiętałem, że o 23:40 na tym się skupiłem.
1: Aha, super.
0: No.
1: Czyli ten sam. Człowiek, który ma na imię i na nazwisko imię Andrzej Seweryn.
0: No.
1: Tak, będzie czytał te kolejne fragmenty. Spoiler, nie dali tego do RMF Max, co jest zaskakujące, bo też w ogóle warto powiedzieć, że on się wcielił w Tomasza Łęckiego, ojca Izabeli, w nowej filmowej ekranizacji lalki, czyli rozumiem, że nie w tej serialowej, tylko w filmowej, a ta premiera serialu jest chyba 16 września, czyli my za tydzień musimy to ogarnąć też. Po prostu ta lalka teraz jest wszędzie. Nie wiem, czy pamiętacie, że w wakacje Radio Pogoda emitowało lalkę co tydzień w niedzielę o 9. Dwójka radiowa miała ten cykl, co ma w środku lalka. Oni mocno wychodzą tutaj naprzeciw temu zainteresowaniu, które na pewno się pojawi.
0: Ale ja naprawdę byłbym za tym, żeby RMF Max też zrobił jakąś swoją współczesną interpretację lalki na przykład.
1: No to ja nie.
0: Albo, ja wiem, kto by mógł. O nich będziemy jeszcze dziś mówić. Kiss FM.
1: Nie, po prostu nie.
0: Tak.
1: Lalka w wersji... Ale banger z tej lalki.
0: No.
1: Co wiemy dalej? Przez cały wrzesień literackiemu wątkowi poświęcony będzie także pasmo Świat z lalki, emitowane od 9.30 do 14.00, cały wrzesień, tyle tej lalki. W programie znajdą się ciekawostki dotyczące codziennego życia Warszawy końca XIX wieku, mniej znane fakty z życia Bolesława Prusa oraz konkurs z kolekcjonerskimi wydaniami lalki i koszulkami z wizerunkami bohaterów powieści. Gdybyś mógł wybrać, to kogo z lalki miałbyś na koszulce?
0: Nie wiem.
1: Że jesteś chyba na tym etapie, że starego subiekta, nie?
0: Może.
1: Czy Stacha jednak Wokulskiego?
0: Nie, to chyba...
1: Ja bym nie miała jej Izabeli.
0: No nie, no, chyba starego subiekta rzeczywiście, ale wiesz co, ja mam, jeżeli chodzi o lalkę, to ja mam tylko jedno skojarzenie. No. Jedno, jedyne, że ja musiałem tę książkę przeczytać przez weekend.
1: Okej, okay, no bywają takie traumatyczne doświadczenia w szkole. Od 14 do 15 pojawi się Godzina Szczytu, czyli specjalne pasmo muzyczne, którego jednym z elementów będzie Puls Dnia, czyli krótki raport o tym, czego Polacy najczęściej szukają danego dnia w internecie. No i spodziewałbyś się takich treści w RMF Classic, to bardziej do Kiss FM są rzeczy.
0: No właśnie.
1: Od 15, od poniedziałku do czwartku, słuchacze będą mogli usłyszeć popkulturę. Nowy magazyn zastąpi dotychczasową formułę popołudniowych pasm tematycznych. Znajdą się w nim najważniejsze informacje i ciekawostki ze świata muzyki, kultury i sztuki, prezentowane w dynamicznej, magazynowej formule. Piątkowe popołudnia pozostaną filmowe. Od godziny 15 na antenę będzie wracać kino w roli głównej. A wieczorem między 18 a 20 RMF Classic przygotuje słuchaczy do niedzielnego notowania listy przebojów muzyki filmowej. Naprawdę, już odpuśćcie to, ile jak jest lista przebojów muzyki filmowej, gracie ją na co dzień, więc jeszcze musicie robić jakieś przygotowania do tej listy.
0: Ja się nie chcę do niej przygotowywać.
1: Ja nawet w ogóle nie chcę jej słuchać, a tym bardziej przygotowywać. Muzyczne wieczory mają być okazją do przypomnienia najważniejszych utworów oraz historii związanych z filmowymi kompozycjami, bo
0: ale
1: nie pamiętasz nic. W soboty o 11 wraca Kaja Zaprasza. Ten format oczywiście jest też w wersji wideo na kanale YouTube. No a niedzielne przedpołudnia ponownie należeć będą do Artura Andrusa. Od godziny 10 będzie można usłyszeć jego rozmowy pod nowym rozszerzonym tytułem. To jest ciekawe, bo kiedyś to były po prostu niedomówienia, a teraz to będą niedomówienia myślnik pamiętniki. Nie wiemy, czemu dodał te pamiętniki. Może zainspirowała go stała część lalki, czyli pamiętnik starego subiekta. Nowością będzie natomiast kino familijne, które w niedzielę o godzinie 14 zaprosi przed radio zarówno młodszych słuchaczy, jak i ich rodziców. Program będzie opowiadał o najsłynniejszych filmach fabularnych i animowanych w historii kina, a także polecał produkcje, które warto obejrzeć wspólnie. Takie rzeczy, słuchajcie. A teraz
0: wzięlibyście muzykę z RMF 24 do tego RMF Klasika, dodali trochę informacji, połączyli te dwie stacje i naprawdę byłoby coś fajnego dla ludzi po prostu.
1: No, słuchaj. To jest na inną dyskusję, bo teraz będzie Max ksymalnie fajnie, bo
0: no to super.
1: Nowa ramówka RMF Max ma przynieść, jak myślisz, mało zmian? Czy sporo zmian?
0: Nie,
1: którą
0: no,
1: opcję wybierasz?
0: Bardzo dużo, to znaczy oni twierdzą,
1: jest opcja
0: ale...
1: numer 3, mega, super, hiper, sporo.
0: Uh-huh.
1: Też będzie więcej interakcji ze słuchaczami, mocniejsza obecność wideo i rozwój formatów dostępnych także poza anteną.
0: Że w radiu będzie to wideo.
1: A nie? Jak to jest Max, to tak.
0: No to tak.
1: Takie hasło jest promocyjne. Razem jesteśmy RMF Max. Także skoro jest pierwsza osoba liczby mnogiej, to nie chcę się martwić, ale my też.
0: To fajnie.
1: Jedną ze zmian będzie nowy skład prowadzących poranny program Wstawaj, nie udawaj, nadawany od 5.30 do 9.15. Słusznie tutaj press zwrócił uwagę, że przez 13 lat prowadził to Irek Jakubek. No już nie będzie, nie wiemy co z nim dalej. Program poprowadzą Filip Kliber, Karolina Kowalska i Mateusz Marek, znani już słuchaczom RMF Max, bo oni tam latem już chyba się pojawiali w tym poranku. No a poza tym znani też oczywiście z innych audycji, na pewno Kliber i Kowalska, to ich już kojarzy, o nich mówiliśmy. Zmienią się również godziny pozostałych pasm. Mamy jak zawsze byle do obiadu i to jest od 9.15 do 12.00. A w sumie jak było, nie było tak? O 12 rozpocznie się I wszystko gra, które poprowadzą tutaj się znalazł Irek Jakubek i Asia Meus. A
0: od Irek 15... się w końcu zacznie wysypiać.
1: No szczęśliwy człowiek. A od 15 do 18 będzie można słuchać kanału nadawczego. Nie to, że nam każą, bo na Instagramie jest, wiecie, takie coś jak kanał nadawczy, ale nie to, że musimy tam wejść, tylko to jest taki program Justyny Boryckiej i Michała Siwka, w którym najlepsze hity mają spotykać się z nieszablonowymi pomysłami prowadzących, memowym humorem i dużym udziałem słuchaczy. Ja już znam taką inną stację z memowym humorem. To prawie jak gdzie indziej, tam gdzie dropy i te. Ważnym elementem programu ma być także jego obecność w mediach społecznościowych. Program wieczorny wystartuje o 18 i będzie taką jego ważną częścią o 20 będzie Hop Benz Extra, czyli najmocniejsza dziesiątka hitów z listy Hop Benz. A w weekendy na antenę wrócą m.in. Bratnie Dusze. Nie kojarzę, żebyśmy o tym mówili, więc odnotujmy, że to jest format już właśnie nie nowy, ponoć cieszący się zainteresowaniem słuchaczy, prowadzony przez dwie znane influencerki, Agatę Świderską, znaną jako Hi Papi chyba, oraz Adriannę Krysian, która nie ma ksywy. Program jest jednocześnie audycją na antenie RMF Max i podcastem, a w wersji antenowej jest jeszcze rozbudowany o jednego współprowadzącego, jest nim Dawid Miązek, prezenter RMF Max. Nie zabraknie również pełnego notowania Hop Benz oraz programu Próba Mikrofonu. Prowadzi go Karina Niecińska. To są rozmowy z artystami o muzyce, ich karierze i historiach, ciekawostkach oraz sprawach, o których nie zawsze chcą mówić publicznie. Jesienią programy RMF Max mają być mocniej obecne w sieci, tak jak już wiemy. Stacja będzie kontynuować m.in. transmisję na TikToku, a w ogóle ten nowy sezon ma być szczególny również ze względu na 22 urodziny RMF Max. My tak się tutaj krygujemy, żeby świętować 9 urodziny, a to się okazuje, że w ogóle bez powodu, bo można świętować też 22 dnie okrągłe. No. Stacja je będzie świętować 27 września, tak serio to oni co roku świętują, im to w ogóle nie przeszkadza, że nie są okrągłe. No i ponadto oni jeszcze sobie tutaj robią prezent na te urodziny, bo z tej okazji mają multimedialne nowe studio w Krakowie, najnowocześniejszą tego typu przestrzeń radiową, wyposażoną w kilka różnych planów zdjęciowych i stworzoną z myślą o jeszcze mocniejszym połączeniu radia, wideo i internetu. My nie mamy takiej.
0: My nie mamy.
1: Jesteśmy biedni, ale biedni i szczęśliwi jednocześnie. I żyjemy sobie w tej miejskiej dżungli, w której można spotkać zwierzątka, o czym nam opowiedzą w nowym cyklu RMF Classic, o tej asfaltowej dżungli. No i mamy w naszych miastach pod nogami asfaltowe łąki wielkich miast. Być może nie jest to utwór, który zabrzmi na antenie Radia RMF Classic, bo ani nie jest muzyką klasyczną, ani filmową, ale nam to nie przeszkadza, bo jest o asfaltowej łące, która się splata z asfaltową dżunglą i dlatego z tej okazji przez 5 minut teraz przypominać będziemy nieco zapomnianą grupę ABC.

0: No i jesteśmy już po tej nieco dłuższej tym razem muzycznej przerwie. I teraz powinniśmy być jacyś tacy bardzo dynamiczni niedługo.
1: To my tacy będziemy za chwilę. A nie jesteśmy tacy dynamicznie, humorystycznie, twórczo. To nasz liner przecież się zgadza. Jesteśmy dynamiczni, energetyczni, nawet gdy u nas jest 23:22. Natomiast teraz taka... W sumie można by było powiedzieć, że zagadka do rozwiązania, albo inaczej. Świat nam nasunął kilka tygodni temu pewną zagadkę i żaden z nas jej nie rozwiązał. No bo była mowa o tym, że pewien duet prezenterów współpracujących, współdziałających często na antenie, odchodzi z jednego radia, odchodzą z Radia Z i że dostali jakąś atrakcyjną propozycję, tak nam mówili, i że ją przyjmują, tylko nie chcieli powiedzieć, co to za jedna ta propozycja i do jakiego radia dołączą.
0: A jak się dowiedzieliśmy do jakiego, to aż się prosi.
1: No, tylko my na to nie wpadliśmy, że to jest Sońta i Korościel. Sońta zaczyna się na S, Korościel zaczyna się na K. Jak się to połączy, to wychodzi na to, że oni nie mogli być w stacji pod nazwą ZK, bo wtedy pan Sońta musiałby się inaczej nazywać. I tutaj musiał być taki właśnie oczywisty wybór, jakim jest SK. I dlatego prowadzić będą pasmo SK w Radiu SK. Ono pojawia się na antenie od poniedziałku do czwartku, od 15 do 18, a w piątki godzinę wcześniej, czyli 14:17. Ale więcej o nim nie mówimy, o tym baśmie, no bo to pewnie jak każde pasmo w SC. Oprócz tego, jesienna ramówka Radia SK to nowy układ pasm. Po poranku prowadzonym przez Krzysztofa Jankesa Jankowskiego, Kamerciak i Wiktora Brzozowskiego od 6 do 9. Na antenie pojawi się Kasia Węsierska, ją będzie można usłyszeć od 9 do 12. Po 12 antenę przejmą wymiennie Michu Sobkowski i Rafał Adamczak. Gospodarzem wieczornego programu od 18 będzie Michał Hańczak. A w piątki my mamy nowe pasmo. Weekend zaczyna się w SC, nadawane od 9 do 14, czyli tu też nie ma takiego podziału, jak tam było, bo w poprzednie dni mieliśmy 2-3 godzinne pasma, tutaj jedno 5-godzinne i prędzej się zaczyna ta SK w Radiu SK. Poprowadzą je w duecie Kasia Węsierska i Michał Hańczak. A z kolei już od 17, czyli jak się skończy ta SK w Radiu SK, na antenie pojawi się wydłużona 3-godzinna lista Gorąca 20 z największymi hitami, na które zagłosowali słuchacze stacji. Po godzinie 20, tak jak do tej pory, klubowe pasmo, czyli SK Live Remix z setami DJ-skimi największych światowych gwiazd. Na przykład o 23 ma się pojawić tutaj legendarne show Estate of Trance, czyli Armin van Buuren. A ponadto jeszcze jedna nowa audycja, która jesienią zagości na antenie, czyli Wszystkie hity zaczynają się w SC. Oni jakoś tak widzę, że poszli taką podobną formułą, bo tam było, że Weekend zaczyna się w SC, teraz Wszystkie hity się zaczynają w SC. Jakoś tak im to działa. Gospodarzem tutaj będzie prezenter stacji Mateusz Fuczyło. Audycja ta będzie nadawana w nocy z czwartku na piątek od 23 do 1. Program skupi się przede wszystkim na nowościach muzycznych wchodzących w dany weekend na antenę stacji, a także na rozmowach z artystami. Bo jakbyście nie wiedzieli, to piątek to jest taki dzień, kiedy tradycyjnie publikuje się nowe piosenki. One trafiają wtedy do serwisów streamingowych. Często jak ludzie wypatrują jakichś premier, to czekają do północy,
0: piątek,
1: kiedy
0: tak.
1: Piosenka tam rzeczywiście trafi. A sam gospodarz, jakbyście nie kojarzyli pana Mateusza Fuczyły, bo ja nie znałam, to jest prezenter i dziennikarz już związany z Radiem SK od ponad 5 lat, więc widać, że ich nie słucham. Prowadzi cotygodniową listę Rap 20 oraz pasmo Weekend z hitami na czasie. A co do pasm weekendowych właśnie, to poprowadzą je Kinga Baryga, rzeczony pan Mati Fuczyło, Łukasz Zduńczyk i Michał Hańczak. No, układ będzie jaki będzie, to w ogóle nie jest istotne. A co z stacji, z której odeszli tamci państwo S i K, czyli w Radiu Z? tutaj na początek zmiany dotyczące wywiadów politycznych, nie tego, kto je będzie prowadził, a jak to będzie się w czasie przedstawiało. No bo Bogdan Rymanowski, do wakacji to było tak, że prowadził porannego gościa Radia Z od poniedziałku do środy, a w poprzednich sezonach też tak było, że w czwartek, a od września będzie gospodarzem programu już tylko w poniedziałki i wtorki, a od środy do piątku wywiady poranne prowadzić będzie Marcin Zaborski. Dotąd można go było usłyszeć jedynie w czwartki i w piątki. A gospodynią popołudniowej rozmowy nadawanej po godzinie 18 pozostaje Beata Lubecka. Co się tutaj jeszcze dzieje? Co nowego? Otóż dołączają do ekipy znani z telewizji polskiej, kiedyś też ze Szkła Kontaktowego, Michał Kępa i Wojciech Fiedorczuk, którzy poprowadzą satyryczny program Jest Pan, Pani na głośno mówiącym, emitowany od poniedziałku do piątku o godzinie 7.50. Zajmą się w nim rozmaitymi tematami, którymi żyje cała Polska, z charakterystycznym dla siebie poczuciem humoru, będą rozmawiać z urzędnikami i przedstawicielami różnych instytucji, mierząc się z problemami i absurdami, które na co dzień irytują, zaskakują i bawią Polaków.
0: Czyżby takie nawiązanie
1: było już tak kiedyś, nie?
0: Tak, do dzwoni do pani, pana w bardzo nietypowej właśnie sprawie.
1: Ktoś już kiedyś dzwonił do urzędników.
0: Tak, ale to właśnie był ten ostatni etap tego programu, bo kiedyś to w ogóle polegało na czymś zupełnie innym, ale właśnie w tym ostatnim podejściu do tego programu to Janusz Weiss właśnie rozwiązywał różnego rodzaju problemy ludzi. To nie chodziło o robienie sobie jakichś takich żartów, tylko właśnie rzeczywiście program miał charakter interwencyjny bardziej.
1: Tutaj słuchacze będą mogli zgłaszać własne propozycje tematów, jeszcze warto to dodać, a ponadto do redakcji Radia Z dołącza Piotr Kędzierski. Mówiliśmy o tym, że w Antyradiu już nie będzie prowadził poranków, a zostaje w tej samej grupie radiowej, no to przechodzi na główną antenę i w dni powszednie o godzinie 14.20 będzie prowadził historię Kędzierskiego. Jak już wam mówiłam, że będzie pewien program od października, gdzie też będzie Kędzierski i jakoś to tak się będzie nazywało podobnie, to możecie widzieć związek, to nowa pozycja programowa, w której opowie o muzycznych historiach i ciekawostkach związanych z największymi przebojami oraz najpopularniejszymi artystami. No właśnie, bo hitstorie się kojarzą z hitsterem, którego będzie od października prowadził z I Dunią i zapamiętajcie sobie, ten wątek, okej? W ogóle audycji związanej z hitsterem. Bo tutaj będzie silna radiowa promocja tego programu, bardzo silna. Nowym gospodarzem popołudniowego, sobotnio-niedzielnego pasma Czas Wolny w Radiu Z będzie Tomasz Kasprzyk. Poprzednio prowadził je na przykład Norbert Bieńkowski. W paśmie Szybko zleci, nadawanym w dni powszednie od 9 do 14, do Eweliny Pacyny dołączą Norbert Bieńkowski od poniedziałku do środy i Michał Adamski, on z nią będzie w czwartki i piątki. I to tyle się wydarzyło. To dużo. Dużo też dzieje się w stacji nowej, pięknej, młodzieżowej, bo my mówiliśmy, że musimy tam pójść, musimy to zweryfikować, kochani.
0: I to się wydarzyło.
1: KIS FM straszyło nas, że od września tam nie będzie już tylko tej samej muzyczki przez cały dzień. Tam będą też ludzie i głosy. I oni tam są od 1 września, jest jesienna ramówka. I teraz tak, są poranki w Radiu KIS FM, one należą do Julii Wasielewskiej, która od poniedziałku do piątku, od 7 do 11 prowadzi morning show pod tytułem Easy. Ma to być dynamiczne i rozrywkowe pasmo, w którym nie zabraknie najnowszych hitów, humoru oraz kontaktu ze słuchaczami. Czy ty słuchałeś Julii?
0: Nie.
1: Ja troszkę. Jest lepiej niż tam od czym zaraz zamierzamy powiedzieć. Czuć, że tam jest momentami nienaturalnie, młodzieżowo, ale nie jest aż tak cringe'owo. Natomiast pojawienie się Julii Wasielewskiej tutaj może być pewnym zaskoczeniem, bo dotychczas ją kojarzyłam z tym, że ona bardziej chce śpiewać. Była w The Voice of Poland, tam dotarła daleko. Była także w opolskich debiutach. I z próbką tego, jak to śpiewanie wychodzi, będziemy mogli się za moment się zapoznać, ale jak widać też postanowiła iść w taką stronę, nie tylko muzyczną. Później mamy hity, dropy, bangery od 11 do 14 nie ma tam człowieka, no bo to jest taka, wiecie, zasada, jaka też się sprawdziła w Melo, że jest to pasmo kilkugodzinne, podczas którego nikt nic nie mówi. No RMF też jest... miał tam gramy, nie gadamy, to zawsze można marketingowo dobrze
0: budować. Bo to jest akurat, ja podejrzewam, że tu też może chodzić o to, że skoro oni rzeczywiście adresują ten program do młodego słuchacza, to zakładają, że oni w tym czasie to może są albo w szkołach, albo na studiach, na zajęciach. No generalnie to po co w sumie się produkować? Jak po południu włączą radio, to już będą ich atakować głosy.
1: Tak. No właśnie, będą atakować. Od 14 do 19 antennę przejmą Daria Kulej i Nikodem Formella z programem Na Pełnej. To interaktywne popołudniowe pasmo dla tych, którzy są właśnie w drodze ze szkoły, z pracy, na trening czy spotkanie ze znajomymi. My, jak tego słuchaliśmy, to chyba żadne z nas nie było w drodze, może stąd też wynika problem.
0: No właśnie.
1: W programie pojawią się także goście, a całość napędzać będą największe hity i najnowsze premiery. Miał pewien szatański pomysł, żebyśmy my do was na antenie, mówiąc o tym wszystkim, robili to tak, jak przekazują treści pan Nikodem i pani Daria w programie Na Pełnej. Natomiast powiedziałam wprost, że nie potrafię tak mówić jak oni. Na to odpowiedź Michała była: oni też i co? W ogóle się tym nie przejmują. Słuchajcie, no trudno jest tego słuchać. W sensie wiemy, że jesteśmy ludźmi w pewnym wieku, nie jesteśmy w targecie i tak dalej. Ale chyba da
0: ale
1: się
0: to jest
1: wyczuć,
0: sztuczne po prostu.
1: Właśnie, da się wyczuć różnicę, kiedy ktoś jest serio młodzieżowy i jest w tym naturalny, a kiedy to jest takie, będziemy młodzieżowi na siłę, wrzucimy tam wszystkie młodzieżowe słowa, jakie istnieją, do jednego w ogóle zdania. Te wejścia mają 30 sekund i nie przesadzamy teraz.
0: No, i one chyba są voice trackowane.
1: No raczej tak, a co? Jesteś w takiej grupie medialnej, gdzie zawsze były voice trackowane. Agora będzie agorą, o co chodzi? No, nie pamiętasz już właśnie
0: ale
1: tego
0: wiesz,
1: okrabia, czy
0: ale
1: coś?
0: To, ale to też pogłębia te kwestie, dlaczego to jest takie sztuczne, bo gdyby może oni mieli to poczucie, że nie ma poprawiania, no to może by jakoś to lepiej wyszło, a skoro mogą to cyzelować, poprawiać ile razy tylko chcą, a przynajmniej w granicach zdrowego rozsądku, no to voice trackować też trzeba umieć. I ja muszę powiedzieć, no tak, że ja próbowałem trochę i jak sobie potem siebie odsłuchiwałem, bo to się wydaje, że jak nagrywamy coś, to jest lepiej. Bo wtedy można sobie to powtórzyć ileś razy. No właśnie, to nie do końca tak jest. Tego się też trzeba nauczyć i trzeba się nauczyć, że jeżeli coś nagrywamy, to żeby też mówić w miarę naturalnie. Bo
1: żeby nie było, no my teraz tak też nagrywamy, ale mówimy tak, jakbyśmy mówili do was na antenie, bo
0: dokładnie
1: nagrywamy do tak zwanej puszki. Tutaj są nasze dialogi kontrolowane, konflikt antenowy.
0: Tak.
1: Ale co innego, gdyby Michał teraz nagrał jakieś wejścia na antenę, coś tam, że dzisiaj taka i taka pogoda będzie, słuchajcie muzyki, zostańcie z Radiem DHT, a w ogóle to gdzieś tam, nie wiem, uciekł skądś niedźwiedź z zoo, no wiecie o co chodzi. I chciałby przedstawiać jakąś taką bieżączkę, zrobić jakieś takie wejście o głupotkach, które się teraz dzieją i cała właśnie w tym rzecz, żeby to wyszło naturalnie, a nie jak taki Michał z odtworzenia, który się bardzo stara, żeby mu ładnie wyszło i słychać właśnie, że on się stara i że to jest takie wycyzelowane.
0: Oni się bardzo
1: tutaj
0: starają.
1: No bo nie jest łatwo ogarnąć takie wejście krótkie, szybkie, żeby tak szybko gadać jak oni, nawrzucać tyle tych anglicyzmów. I to nie jest easy, nawet myślę, dla pokolenia Zetek.
0: I oni jeszcze przy okazji strasznie krzyczą.
1: Jezu, no. Cieszcie się, że my nie mówimy
0: to
1: tak.
0: To jest takie, ja to kojarzę bardzo z poranków, zwłaszcza tak z poranków amerykańskich, chociaż u nas też to tak zwane morning zoo się...
1: Trochę Bishory Anna.
0: Tak.
1: A nie tylko.
0: W RMF-ie oni też lubią w ten sposób o poranku sobie pokrzyczeć, bo
1: no,
0: ich tam
1: już jest.
0: No
1: totalnie z tym się poranek kojarzy. Nie, popołudniowy pasmo. Tutaj poranek jest w miarę spokojniejszy, ta Julka jest spokojna,
0: tak,
1: a potem ci przychodzą i krzyczą.
0: To ich byście dali na poranek.
1: Jak musicie, już to no tak. Ale może Julia mogła tylko rano robić. Ale są też tacy, którzy mogli wieczorem, bo w poniedziałki po godzinie 20 na antenie zagości Kiss Rap, prowadzony przez Igę Dudziuk, Tak, z tych dudziuków od tego Norbiego. Ona już była w iluś tam stacjach radiowych, teraz jest tu. I Kamila Szufladowicza. Program skupi się na współczesnej scenie hip-hopowej, łącząc najważniejsze premiery i artystów mainstreamowych z muzyką undergroundową. W ramach Kiss Rap planowane są również specjalne wydarzenia, w tym rapowe bitwy Kiss the Mic oraz koncerty live. Muzyczny tydzień w Radiu Kiss FM zakończy Kiss Music Friday. W każdy piątek o godzinie 18 potrwa to do 19, czyli to taka część w ramach tego pasma na pełnej, wydzielona. Nasz ulubiony duet Daria i Nikodem podsumują, krzycząc, najważniejsze wydarzenia muzycznego tygodnia, prezentując najciekawsze premiery i najnowsze bęgery. Pytanie, czy będą to naprawdę co tydzień jakieś nowe bęgery, czy będą grać te same wirale. Prowadzący poszczególnych pasm, to warto przypomnieć, bo o tym mówiliśmy w czasie wakacji, że tak ma być, zostali podobno wyłanieni podczas castingu, który stacja prowadziła w wakacje.
0: To ten casting musiał być strasznie wewnętrzny, bo Daria Kulej, jak wpisałem jej imię i nazwisko w wyszukiwarkę, to mi wyskoczyła jako osoba powiązana z Meloradiem, więc...
1: Wiesz, to może była krótka ławka, nikt może nie przyszedł, albo był wewnętrzny. Te castingi to są trudne sprawy, wystarczy wrócić do wątku castingu do Nigdy w życiu. Ale też Julia może faktycznie tam przyszła, no bo nie było jej wcześniej w radiu. I Nikodem Formella może też, bo go Google mówisz, że ci nie wyszukiwał za bardzo.
0: Nie, gdzieś tam coś...
1: Napisywałeś Formella, nie Formela?
0: Zdaje się, że tak.
1: Znaczy i tak powinien wyskoczyć,
0: powinien,
1: nie?
0: No, ale to coś na Instagramie mi wyskakiwało.
1: No dobra, ale mimo wszystko to nie jest działalność radiowa.
0: No tak, tak.
1: Więc albo tak mało przyszło osób, albo już wcześniej częściowo wyniki były znane, my nie chcemy popadać w teorie spiskowe.
0: Co, młodzi do radia nie chcą?
1: Wow, myślałam, że młodzi już porzucają teraz Spotify'e i słuchają radia w ogóle najlepiej na falach średnich.
0: Tak.
1: Tak naprawdę to nie jest to radio dla nas. Posłuchałam raz po południówki, raz poranka, umęczyłam się, jestem stara, dla mnie to już jest tylko radio Złote Przeboje. Też się umęczę, ale może mniej trochę, mimo wszystko. Posłucham tych piosenek, które już wiele razy słyszałam, ale mniej mnie to zmęczy niż te ich wszystkie dropy w Kiss FM. No i jedną z najważniejszych zmian w jesiennej ramówce Radia Złote Przeboje jest powrót Marzeny Rogalskiej. Dziennikarka ponownie pojawi się na antenie z programem Weekend jak Marzenie, emitowanym w soboty od godziny 12 do 15. Marzena Rogalska będzie również pojawiać się w dni powszednie w popołudniowym paśmie prowadzonym przez Jerzego Telesińskiego Mów Mi Elvis. Słuchacze mogą spodziewać się przede wszystkim muzycznych wspomnień oraz zapowiedzi wydarzeń i atrakcji nadchodzącego weekendu. Nowa ramówka mocniej stawia także na bezpośrednią relację ze słuchaczami. Czy już nie mówiłam tego dzisiaj? Od godziny 10 do 14 będzie można słuchać programu Robota nie zając. No jakby, nie wiem, no to zależy, jaka jest robota. Jego ważnym elementem mają być rozmowy, wspólne doświadczenia, humor oraz historie słuchaczy. Na antenę powróci również popularny cykl Mamy temat, dzwońcie. Audycja będzie okazją do codziennego kontaktu z odbiorcami i wspólnej zabawy, ale już nie jesteście w tym wyjątkowi, bo do Radia Z też można zadzwonić, jak się ma temat i wtedy Kępa i Fiedorczuk go będą tam rozstrzygać i jakaś pani z urzędu będzie na głośno mówiącym. Zmiany czekają także weekendowy program Czas Gwiazd, którego gospodarzem jest Mariusz Stelmaszczyk. Każdy odcinek będzie koncentrował się na innym muzycznym bohaterze, dekadzie lub gatunku. Dzięki temu audycja ma zaoferować słuchaczom coś więcej niż samo przypomnienie największych hitów. Pojawi się więcej historii, ciekawostek i kontekstu dotyczącego utworów, które dla wielu osób są częścią osobistych wspomnień. Nie zmieni się charakter porannego pasma Radia Złote Przeboje na Dzień Dobry. Ich tam jest strasznie dużo w tej ekipie. Do tego jeszcze energetyczna muzyka, humor i najważniejsze informacje. Odpowiada za to ekipa w składzie Iwona Barańska, Piotr Jachim, Piotr Jaworski i Tomek Florkiewicz. Czy oni tam takie zoo robią, to nie wiem, bo śpię albo wstaję, ale z drugiej strony, jak jest ich tyle na antenie, to
0: może być
1: ciężko nie zrobić chyba. Wieczorami również nie zabraknie muzycznych propozycji. Od 18 do 20 Tomasz Brel poprowadzi całą muzykę. No to znamy chyba ten magazyn wzbogacony o konkursy i ciekawostki. Następnie antenę wypełnią rozmowy oraz wywiady muzyczne, których fragmenty będą publikowane również w mediach społecznościowych stacji. Jesienią Radio Złote Przeboje nawiąże także współpracę z pewną stacją telewizyjną przy pewnym programie rozrywkowym, muzycznym. I teraz czy ty się domyślasz już?
0: Będzie
1: jaki
0: to
1: program, w jakiej stacji?
0: Oni też?
1: Oni też. Z Hitsterem nawiązują współpracę. No czegoś takiego to nie widziałam jeszcze, żeby aż z dwiema stacjami radiowymi nawiązać współpracę, żeby promować jeden program. Oczywiście to się prosiło, żeby z którąś nawiązać współpracę, bo skoro to program o muzyce, no to aż naprawdę to leżało na stole, żeby zrobić jakiś cykl przypominający piosenki, bo trochę coś takiego też będzie w Hitsterze, ale żeby aż w dwóch stacjach. Tutaj goście związani z telewizyjnym formatem mają pojawiać się na antenie przez cały tydzień. Ale kiedy, co dokładnie, nieważne. Tomek Florkiewicz będzie natomiast przybliżał historie związane z najciekawszymi przebojami. Wspólnym mianownikiem radiowej i telewizyjnej propozycji mają być muzyka, nostalgia oraz zabawa. I tam jest podane, że ten Tomek Florkiewicz będzie widzom przybliżał, czyli być może to będzie taka jego obecność w ramach samego Hitstera w Polsacie. Tej pewności jeszcze nie mam, ale zobaczymy. No i oni tutaj jeszcze podkreślają, że jesienna i zimowa oferta stacji to nie tylko audycje, bo mają również inne wydarzenia i akcje, w które się angażują. Tam są jakieś rzeczy typu świętujemy z rogalem na twarzy, czyli na 11 listopada. O świątecznej akcji już mówią, Radio Złote Przeboje łączy ludzi na święta. To jest w ogóle nieważne, ale będzie też Top 500, czyli jedna z najważniejszych list przebojów związanych ze stacją, no bo zbyt wiele ich nie było tak naprawdę, to była jeszcze ta lista Marka Niedźwieckiego kiedyś, jakieś tam może inne po drodze, ale no, nie wiem, czy macie tutaj co klasyfikować. I warto też powiedzieć, że nowa ramówka będzie początkiem przygotowań do 30 urodzin stacji. Czy to jest kontrowersyjne? Bo jeżeli chyba chodzi o Złote Przeboje, to czy rzeczywiście w każdym miejscu Polski, gdzie one nadają, już nie mówię o tych takich nowych Złotych Przebojach, ale tych z lat 90., to czy faktycznie wszędzie ten początek należałoby datować na ten sam moment?
0: No zdecydowanie nie, ale to wiesz,
1: to było tak właśnie, że w innym momencie Trefl, w innym jakaś Wanda, w innym Elita się przekształciła właśnie w Radio Złotych Przebojów.
0: Wiesz, to
1: który
0: nawet
1: moment oni uznają za początek?
0: To nawet RMF Max nie powinien tak świętować.
1: No też to jest fakt. To wiesz, to nie jest właśnie Radio Z, które zaczęło od konkretnego momentu, czy tam RMF FM, tylko tutaj ta struktura troszeczkę inaczej wyglądała. Od stycznia 2027 roku na antenie mają regularnie pojawiać się aktywności związane z jubileuszem. Kulminację obchodów zaplanowano na październik 2027 roku. Michale, ty wiesz co? Skoro oni rok przed jubileuszem zaczynają świętować go, to otóż otwieramy roczne obchody 10. urodzin audycji RTV. Zakończymy w przyszłym roku we wrześniu, a może jeszcze pociągniemy przez następny rok. Nie wiem jeszcze, jak będziemy świętować, ale ważne jest samo hasło, że świętujemy. Śmieszne to jest wszystko.
0: No wiesz, zbliżamy się powoli do 300. odcinka.
1: No, każdy się gdzieś zbliża. No. My na przykład się zbliżyliśmy teraz do piosenki, po której będzie ostatnie wejście, a piosenka ta nie jest jeszcze bęgerem granym w Kiss FM, chyba że pani Julia im powie, dobra, no przychodzę, gadam te głupoty, co mi każecie, to chociaż wypromujcie moją piosenkę, którą można było usłyszeć w Opolu.

0: Wasilewska zaśpiewa u nas teraz, bo w Kisie ona tylko gada, tam jej nie grają. I skoro tam do ludzi mówi w wejściach 30-sekundowych, no to chciałabym ci powiedzieć, to myślę, że jest tytuł, który pasuje również do jej radiowej działalności.
1: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.

0: Zbliżamy się powoli do końca dzisiejszego 284 wydania magazynu RTV.
1: A chcecie tajemniczą tajemnicę? U nas zbliżamy się do północy.
0: Tak jest, a u was to będzie jakaś tam przed
1: 17 coś tam, no, ileś blisko. No, 18, bo tak punktualnie 22 nie zaczęliśmy, jak chcieliśmy, więc do tego dokładnie nie policzymy. No i taka u nas wyszła jakaś hierarchia, że chociaż z reguły zaczynaliśmy od Polskiego Radia, no to w tym roku zaczęliśmy od trendseterów z Kopca Kościuszki, żeby pokazać, ile u nich się zmienia. Przeszliśmy zatem przez inne stacje komercyjne i na koniec u nas Polskie Radio, żeby pokazać, że u nich zmienia się tyle samo w sumie. Przy czym będzie o 3 rozgłośniach Polskiego Radia. Na razie nic nie wiemy o Jedynce, o 2 też chyba jeszcze nie za bardzo. I o Polskim Radiu 24 też mi nic jeszcze nie mignęło, więc mamy 3, 4, a pewnie 3 to w ogóle zapomnieliście, że taka istnieje, to wam przypomnimy. Co nowego w 3, a w zasadzie co wraca do 3, bo chyba tak to w większości będzie wyglądało.
0: Tak jest. 3 opublikowała dziś na swoich stronach informacje.
1: Ależ właściwie kiedyś, wczoraj. Michale, to wczoraj stało się.
0: Właśnie wczoraj opublikowała informację i teraz wam ją przeczytam. Musiałem ją trochę poprawić, bo tam, co ciekawe, trochę literówek im się wkradło. Jakoś tak mam wrażenie, że...
1: likwidacji, stan literówek.
0: No tak, to i literówki się wkradają. To korektę zlikwidowali, no ale już...
1: A w Gazecie Wyborczej.
0: A to... właśnie, no to... Wiesz, no to byli trendseterzy, a oni po prostu podążają. AI poprawi wszystko. Ale dobrze, przejdźmy do tego, co tam w 3. Jedną z głównych zmian w jesiennej ramówce 3 będzie powrót audycji Dobrego Dnia. Zajmie ona audycję i miejsce w wakacyjnej pozycji, czyli listów na M.

0: To od godziny 9 do 12 będzie się pojawiać, jednak lekko zmieni swoją formułę. Czwórka prowadzących: Justyna Grabasz, Agnieszka Obszańska, Michał Nogaś i Mateusz Tomaszuk będą bardzo uważnie przyglądać się bieżącym wydarzeniom, ale także spoglądać wraz ze słuchaczami w przeszłość. Na antenę Trójki wraca również audycja Porozmawiajmy 22 i 7 Trójek, gdzie różnice są początkiem rozmowy. Na telefony od słuchaczy i słuchaczek Anna Kowalczyk i Krzysztof Łoniewski będą czekać od poniedziałku do czwartku w godzinach od 14 do 15. Do skróconej przedwakacyjnej wersji w jesiennej ramówce powróci audycja W tonacji Trójki. Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16, swoją muzyczną selekcją będą się dzielić Agnieszka Szydłowska, Piotr Metz, Jacek Hawryluk, Grzegorz Hoffman i Michał Margański. O tej samej porze, w soboty w Trójce, przywita się z nami również Piotr Kaczkowski. Nieco wcześniej na antenie Trójki zagoszczą natomiast nocne autorskie audycje muzyczne. Od 7 września Samocha, Zbiórka z podwórka, Ciężko na sercu i Bażancie serce rozpoczynać się będą od północy. Od poniedziałku do piątku, od 2 do 5 zapraszamy natomiast na do nocnych trójek, specjalnej selekcji utworów przygotowanej przez szefa redakcji muzycznej radiowej Trójki, Kubę Jończyka. Bez zmian na wiadomości, a raczej na zamówienia, czekać będą Tomasz Żonda i Mariusz Owczarek. Niezmiernie bowiem od poniedziałku do czwartku, od 12 do 14 w muzycznej poczcie UKF, to słuchacze i słuchaczki będą wybierać utwory, które zaprezentujemy na antenie. Sporo nowości przygotowaliśmy również na weekend. Niektóre z nich dotyczą piątków. Od 4 września na przykład w porannym wydaniu zapraszamy do Trójki. W swoim autorskim cyklu z serialowymi rekomendacjami dzieli się Katarzyna Borowiecka. Zmiany obejmą też sobotnie poranki. Żegnamy się z sobotnimi wydaniami porannego Zapraszamy do Trójki. Zamiast tego od 6 do 7 na antenie z audycją Teraz pieszo zamelduje się Paweł Turski. Później do godziny...
1: On dalej nie skończył chodzić. Nie skończył, chodzi całe wakacje po Polsce cały czas. I nie może przestać.
0: Dokładnie. A później do godziny 9 antenę ze swoją autorską audycją przejmie Tomasz Żonda. Zmiany obejmują również niedzielę. Od 13 września pomiędzy 10 a 12 zaprosimy na audycję Ludzie i Muzyka. Będzie to rozszerzenie trójkowego cyklu Ludzie. W weekendowym wydaniu tego programu usłyszymy rozmowę Agnieszki Szydłowskiej z osobami publicznymi. Oprócz tego żegnamy się z rezydencją. O tej porze, czyli między 14 a 17 w niedzielę, spotkamy się z Justyną Grabasz w jej audycji muzycznej. Także tak wygląda sprawa, jeżeli chodzi o Trójkę.
1: Justyna po prostu stwierdziła, dosyć mam zapraszania tych ludzi, grania tej muzyki, co oni chcą. Chcę grać swoją muzykę, tak. I 3 godziny mi dajcie. Chociaż rezydencja miała 2 godziny, od 16 było jeszcze Studio B Basi Małeckiej, więc ciekawa jestem, co z tym. To by też mogło sugerować, jakoby coś się miało wydarzyć z tą audycją, ale to można, to nawet będzie zweryfikować. To jest jeszcze przed nami ta niedziela, my to jeszcze możemy sprawdzić tak na bieżąco. Ale szkoda, bo jak był ciekawy gość w rezydencji, no to i to było zachęcające, aby tę Trójkę włączyć i sprawdzić, co on takiego będzie prezentował. O Czwórce nie będziemy mówić zbyt dużo, bo jeszcze my na ten moment nie mamy jakichś dokładnych informacji o ich jesiennej ramówce, też nie wiemy, czy takie podadzą. Oni czasami też lubili później, jak tam dopiero studenci zaczynali, to oni też. Ale powiemy o jednej audycji, która ruszyła 5 września, czyli wczoraj o godzinie 15, a zatem kolejny odcinek będzie przed naszym następnym odcinkiem. Pięknie coś za tym składa. I jest to program, w zasadzie nowy cykl audycję pod tytułem Czwórka na dzielni. Tacy są młodzieżowi. Przez cały wrzesień, w każdą sobotę, dziennikarze stacji będą prowadzić plenerowe programy z różnych dzielnic Warszawy, rozmawiając z mieszkańcami, odkrywając lokalne historie i przybliżając kulturę poszczególnych części miasta. Idea cyklu polega na pokazaniu dzielnic od środka przez pryzmat ich mieszkańców, lokalnych twórców, miejsc ich wydarzeń. Dziennikarze będą też relacjonować to, co dzieje się wokół studia. No i tak oto pierwszy odcinek prowadziła Katarzyna Dydo. On się odbył w parku Picasta na Białęce i na przykład rozmawiano o historii i przemianach tej dzielnicy, miejscach budujących jej charakter, lokalnej kulturze oraz potrzebach młodych mieszkańców. Już nie będę tego w większych szczegółach omawiała, bo ten odcinek za nami. Natomiast w następnych tygodniach cykl poprowadzą Adam Smolarek i Marcin Jankowski, czyli Del M, chyba tak, taki ma jakiś pseudonim, a ekipa czwórki odwiedzi kolejno Zielony Żoliborz i wiadomo jeszcze jaki, 12 września. Potem ruszamy na Pragę, też była taka piosenka, 19 września, oraz Powiśle. Też pewnie było w jakiejś piosence, ale teraz tylko mi przychodzą warszawskie dzieci do głowy, bo tam było Powiśle, Wola i Mokotów chyba. To 26 września. Więcej jest dzielnic, więc jakbyście się uparli, to moglibyście jeszcze dłużej to ciągnąć. A potem można jechać do kolejnych miast i w Gdańsku zrobić tam, nie? Odcinek w Oliwie, odcinek we Wrzeszczu, na Oruni i tak dalej. No to jest po prostu samograj na kolejne sezony. Radiowa Czwórko, podsunęliśmy wam pomysł, nie musicie dziękować. Na koniec wędrujemy do naszej ulubionej stacji, która mnie i ciebie, Michale, ulula na dobranoc. Będzie dla nas taką kołysanką, chociaż ich to sobie strach czasami puszczać nawet na dobranoc i na dzień dobry, bo nigdy nie wiadomo, kiedy tam ktoś złą piosenkę wrzuci właśnie rano, na przykład kiedy ranne wstają zorze. Zawsze tak. W naszych sercach. Co w Polskim Radiu Dzieciom? Czy coś w ogóle nowego? Nie wiem, ale ponieważ my tak nigdy w szczegółach nie omawialiśmy ich ramówki, to tak czy inaczej możemy omówić, jak ona wygląda. A ci, którzy słuchają, no to już też pewnie częściowo sobie z tego wyłuskają, co jest nowe, a co jest powrotem.
0: Tam oficjalnie to jest zapowiedziany jeden nowy element w tej ramówce, ale posłuchajcie zresztą sami. Od 1 września Polskie Radio Dzieciom weszło w powakacyjny rytm i uruchomiło nową jesienną ramówkę dostosowaną do codziennego planu dnia najmłodszych słuchaczy. Na antenę wracają znane audycje, które będą towarzyszyć dzieciom przez cały rok szkolny. Od poniedziałku do piątku dzień na antenie rozpocznie muzyczny budzik, a od godziny 7 nadawany będzie poranek. Po nim słuchacze będą mogli posłuchać przygód Misia i Smoka. Po południu stacja zaprosi do radiowej świetlicy, pasma łączącego edukację z odkrywaniem świata i rozwijaniem zainteresowań.
1: Rok temu mówiliśmy, tak, bo to wtedy była nowość.
0: Zgadza się. Od godziny 17 każdego dnia tygodnia program będzie się zmieniał. I tak, w poniedziałek będziemy mieć współpracownię Misia i Smoka, we wtorek radiowe poczytanki, w środę rodzinny koncert życzeń, w czwartek opowiem ci radio. To ciekawe, co to będzie.
1: To dobrze brzmi, ale dobrze to może być brzmi. Wszystko, wiesz o tym, nie?
0: Wiem. W piątek będzie...
1: Może zabrzmiałeś jak taki mały, rozczarowany Michał, który włączył tę audycję i się okazało, że jest nie o tym, co że jest.
0: No właśnie, a ja bym chciał, żeby to rzeczywiście było o radiu. To nawet bym słuchał w wieku 40 lat. W piątek będzie natomiast Kultura nie śpi. Wieczorami czas na antenę będą wypełniać Wieczorynka i muzyka na dobranoc. Po nich nadawana będzie Strefa Rodzica, pasmo skierowane do dorosłych słuchaczy, poświęcone tematom związanym z rodzicielstwem, wychowaniem i codziennym życiem rodzin. I tu mamy tę jesienną nowość, bo to będą piątki z ekologią. Mianowicie będzie to cykl porannych audycji poświęconych zagadnieniom ekologii, przyrody i klimatu, prezentowanych w sposób przystępny dla najmłodszych i odnoszących się do ich codziennych doświadczeń. Kiedy to będzie? No, rano. to będzie, więc pewnie okay. W poranku. Weekendy zachowają familijny charakter. W sobotę po poranku słuchacze będą mogli wziąć udział w rodzinnym torze przeszkód, a następnie posłuchać alfabetu orkiestry. Niedzielne źródełko przygotowywane przez Centrum Radiowe Centrum Kultury Ludowej przybliży najmłodszym polską kulturę ludową, tradycje i zwyczaje. O godzinie 12 w niedzielę rozpocznie się Hej Przygodo, audycja zachęcająca dzieci i całe rodziny do poznawania świata, podróżowania i przeżywania wspólnych przygód. Od września kontynuowany będzie również alfabet orkiestry, cykl rodzinnych koncertów edukacyjnych Polskiego Radia Dzieciom i Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie.
1: Byś mógł posłuchać tego, by ci nie zaszkodziło wcale.
0: Może.
1: Nie grają tam country, byś się mógł wyedukować, wiesz? Nie jest za późno.
0: Mogliby w sumie też grać.
1: Mogliby nie.
0: Natomiast te spotkania z muzyką odbywać się będą w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Jesienny sezon inauguruje 12 września koncert Be jak babie lato. Kolejne zaplanowano na 10 października i wtedy będziemy mieli koncert M jak mistrz. 14 listopada C jak ciągle pada.
1: Ja wiem, co ty byś chciał.
0: No wiem, C jak...
1: Ale powiedz, dzień przed moimi urodzinami, to tego mi nie zrobią.
0: A nie wiadomo, nie wiadomo. Ale za to 19 grudnia będziemy mieć K jak country? Nie, kolędujemy.
1: Kolędujemy.
0: Wszystkim koncertom towarzyszyć będą warsztaty dla dzieci, a każde wydarzenie zostanie transmitowane na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Także, no, jak widać, oferta dość bogata.
1: Dzieją się rzeczy. Też nie ma co aż tak znowu narzekać, ale i tak w naszym sercu niebieska szkatułka.
0: Oczywiście.
1: Moi drodzy, my zamykamy naszą szkatułkę z informacjami. Pewnie nam coś z niej uciekło, bo tych wieści jest teraz bardzo dużo. Jeżeli coś nam się przypomni, to zawsze możemy jeszcze nadrobić, bo tak jak powiedzieliśmy, będziemy tu w przyszłą sobotę. I wtedy zaprosimy na The Voice of Poland. Zaprosimy znowu do Domu Rodziny Boskich. Myślę, że powiemy też o nowościach w TVN Style, bo skoro ma nas nie być w drugiej połowie września, one startują w tejże właśnie, no to już powiemy o tym z takim wyprzedzeniem. Oraz no musimy się zająć tą Netflixową lalką, tym creepem po prostu Wokulskim. Bo nawet w zwiastunie była piosenka Creep Radiohead, jakby ktoś nie wiedział, więc zobaczymy, czy pójdziemy tym muzycznym tropem, czy znajdziemy jeszcze jakiś inny i jeszcze jakie inne informacje się pojawią i to będzie nasza ostatnia obecność przed taką wrześniową, wakacyjną przerwą, bo niektórzy tak mają.
0: Tak jest.
1: Niektórzy też tak nie mają. I potem będziemy znowu w październiku i już na październik też informacje gromadzimy, a dziś pożegnamy się po warszawsku, nawiązując do tego, że czwórka będzie na dzielni.
0: To nie będzie piosenka, którą intencjonalnie usłyszycie w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Intencjonalnie nie, ale wszystko jest możliwe. Natomiast w czwórce może, a przynajmniej tego wykonawcy myślę, że jest szansa, chociaż pewnie już piosenka taka przebrzmiała, wszyscy ją tam już od 10 lat wiele razy słyszeli. W niej być może same nazwy dzielnic nie będą padały aż tak intensywnie, chociaż może tam jakaś się zabłąkała. Natomiast bardziej chodzi o same miejsca w Warszawie, które mija podróżujący metrem pasażer. No chyba już wszyscy wiedzą, o co chodzi, że następna stacja to będzie ten komunikat, który głosem Ksawerego Jasińskiego będzie się tam odczytywany, pojawiał wielokrotnie w tym utworze i tym dziś zamkniemy wydanie magazynu RTV numer, zobaczymy, czy jeszcze o tej porze umiesz dodawać.
0: 284.
1: Tak, takie to są duże numery. I za tydzień spotkamy się, nie będę dalej mówiła, nie potrafię, za tydzień spotkamy się, mamy nadzieję, w składzie niezmiennym, już w sobotę, mamy nadzieję, że godzina się nie zmieni, ale różnie to się plecie na tym Bożym świecie jednak, więc naszego Facebooka radiowego śledzicie i wtedy żadnej informacji nie tracicie.
0: Przegapicie. Tak
1: Michał
0: jest.
1: Dziwisz.
0: I Milena Wiśniewska. I do tego rymu nie mam.

Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej. Bo ten melanż trwa mniej więcej ile kongres wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA.

0: Każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do jutra do 18 w województwie śląskim na 4 w Katowicach kierowcy muszą liczyć się z krótkotrwałymi utrudnieniami przy wymianie uszkodzonych barier energochłonnych. Równolegle do piątku 18 września do 19 na DK1 w kierunku Pszczyny lokalnie wyłączone są pobocze albo jeden z pasów. Do piątku do północy w województwie pomorskim na 1 między Pelplinem a Kopytkowem trwają prace remontowe na lewej nitce w stronę Gdańska. Również do niedzieli 20 września do 20 na DK90 między Jeleniem a Plinkami obowiązują roboty na tym odcinku. Do piątku 18 września do 22 w województwie zachodniopomorskim na 6 między węzłem Radziszewo a węzłem Klucz remontowana jest nawierzchnia i odwodnienie. Kierowcy muszą tam uważać na zwężenia i spowolnienie ruchu. Do środy 30 września do 1 w nocy w województwie mazowieckim na DK57 w przejściu przez Krasiniec prowadzone są prace w ramach zadania drogowego. W tej okolicy trzeba spodziewać się utrudnień związanych z robotami. Słuchaj Radia DHT i jedź bezpiecznie, szerokiej drogi.
3: Motoserwis. Wiadomości Radia DHT. News.
4: Minęła 18. Czas na serwis w Radiu DHT. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zaapelował do Zbigniewa Ziobry o współpracę z polskim wymiarem sprawiedliwości w związku z aferą Zonda Crypto. Według ustaleń, były prezes giełdy Przemysław Kral miał umówić się na wypłatę 2 miliony złotych dla Ziobry w zamian za rozwiązanie problemów prawnych. Waldemar Żurek powiedział też, że przyjęcie pieniędzy przez Ziobrę jest absolutnie niedopuszczalne i skandaliczne. A Jarosław Kaczyński bronił Ziobry, twierdząc, że popełnił błąd, nie zdając sobie sprawy z działalności przestępczej Krala. Zbigniew Ziobro przyznał, że przyjął darowiznę i stwierdził, że żałuje tej decyzji po poznaniu faktów. Szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki napisał, że zatrzymanie Romana Żet potwierdza jego wcześniejsze słowa o tym, że rząd ma instrumenty prawne do skutecznego ścigania sprawców przestępstw na rynku kryptoaktywów. Odniósł się też do śledztwa w sprawie Zonda Crypto, pytając o moment jego wszczęcia i o 2 wcześniejsze umorzone postępowania. W sobotę funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali Romana Żet. W śledztwie dotyczącym Zonda Crypto, a podczas działań zabezpieczyli dokumentację związaną z giełdą. Postępowanie prowadzone przez prokuraturę regionalną w Katowicach dotyczy oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy, a do tej pory wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. Po zjedzeniu grzybów mogą pojawić się nudności, wymioty, bóle brzucha. Biegunka, ból głowy i podwyższona temperatura za objawy występują czasem dopiero po kilku godzinach albo po kilkunastu godzinach. Toksykolog ze Szpitala Miejskiego imienia Franciszka Raszej w Poznaniu ostrzega, że szczególnie niebezpieczny jest muchomor sromotnikowy, który może zostać pomylony z grzybami jadalnymi, takimi jak czubajka kania czy gąska zielona. W zatruciu tym początkowo może dojść do chwilowej poprawy samopoczucia, ale toksyny mogą prowadzić do poważnego uszkodzenia wątroby, niewydolności wielonarządowej, a w najcięższych przypadkach do śmierci. Przy niepokojących objawach po zjedzeniu grzybów trzeba skontaktować się z lekarzem, a przy gwałtownym pogorszeniu stanu zdrowia lub podejrzeniu zatrucia wezwać pomoc pod numer 112 lub 999. W niedzielę po 12 w Uniemyślu doszło do groźnego wypadku po policyjnym pościgu za Oplem Corsą, którego kierowca nie zatrzymał się do kontroli. Auto prowadził 17-letni Dominik, który stracił panowanie nad pojazdem, na łuku drogi i zderzył się z innym Oplem Corsą oraz Volkswagenem Passatem. Nastolatek został przetransportowany śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala, a do szpitala trafiło też 3 innych nastolatków z jego auta i pasażerka z drugiego samochodu. Wszyscy uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi, a policjanci biorący udział w pościgu nie odnieśli obrażeń. W miejscowości Dylewo w województwie kujawsko-pomorskim po godzinie 13 doszło do czołowego zderzenia 2 samochodów osobowych. 3 osoby trafiły do szpitali, a kierowca jednego z pojazdów został przetransportowany śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Wszystkie osoby były przekazane ratownikom przytomne i z zachowanymi czynnościami życiowymi. Policja podała, że przyczyną wypadku było zjechanie jednego z pojazdów na przeciwległy pas ruchu, a na drodze nadal występują utrudnienia. Newsroom odpoczywa, studio emisyjne budzi się do życia, kolejne wiadomości za godzinę.

Polsce minęła 19. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Ashford Castle w pobliżu miejscowości Cong w Irlandii został uznany przez Time Out za najpiękniejszy hotel świata w kategorii obiektów z historią. Zamek ma około 800 lat, a jego historia sięga 1228 lat. W 1939 roku stał się hotelem, a od 2013 roku należy do grupy Red Carnation Hotels. W szczycie sezonu letniego ceny pokoi przekraczają 1000 euro za noc. Goście mogą korzystać z prywatnego kina, basenów, spa, jazdy konnej, rejsów po jeziorze i restauracji z ośmiodaniowym menu degustacyjnym. Sondaże Exit Poll pokazują, że AfD znacząco wyprzedziło inne ugrupowania w Saksonii-Anhalcie i według prognozy stacji ZDF zabraknie jej jednego mandatu do większości w parlamencie w Magdeburgu. Cdu kanclerza Friedricha Merca uzyskała 18,5%, a kolejne miejsca zajęły Lewica i socjaldemokratyczna SPD po 9% oraz Zieloni z 8,5%. Lider Alternatywy dla Niemiec w Saksonii-Anhalcie Ulrich Siegmund powiedział, że partia osiągnęła dokładnie to, co chciała i jest otwarta na współpracę ze wszystkimi siłami, które chcą doprowadzić do zwrotu politycznego. Ostateczny wynik wyborów ma być znany w poniedziałek nad ranem, a dwa tygodnie później głosowanie odbędzie się w Berlinie oraz Mecklenburgii po Morzu Przednim. Serbki pokonały Polki i wyeliminowały biało-czerwone z walki o medale Mistrzostw Europy. Polki dobrze zaczęły mecz, a Magdalena Stysiak zdobyła 10 punktów w pierwszej partii, ale później rywalki przejmowały inicjatywę i wygrały dwa pierwsze sety. W trzecim secie Polki odrobiły straty i wygrały tę część spotkania, jednak w czwartej partii Serbki znów były skuteczniejsze i zamknęły mecz. Biało-czerwone zajęły czwarte miejsce, powtarzając wynik z 2019 roku, a ostatni medal Mistrzostw Europy zdobyły 17 lat temu w Łodzi. W poniedziałek prognozowana jest wyraźna poprawa pogody powietrznym i deszczowym weekendzie. Od rana ma być umiarkowane zachmurzenie bez opadów, a w wielu regionach temperatura może spaść poniżej 10 stopni Celsjusza. W dzień termometry pokażą od 20 do 23 stopni Celsjusza, choć na północnym wschodzie ma być chłodniej, od 18 do 19 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby, z kierunków południowych, a w nocy temperatura ma wynieść od 8 do 16 stopni Celsjusza przy sporadycznych, niewielkich opadach. Egipska prezenterka Sara Khalifa została skazana na śmierć przez powieszenie, a taki sam wyrok sąd karny w Kairze orzekł wobec 11 innych osób. Sąd uznał ich za winnych przestępstw związanych z handlem nielegalnymi substancjami, a Khalifa zaprzecza, by miała jakikolwiek związek ze sprawą. W toku postępowania władze skonfiskowały ponad 750 kg zakazanych substancji i surowców do ich produkcji oraz nielegalną broń palną i amunicję. Adwokat Khalify zapowiedział odwołanie od kary śmierci, a orzeczenie może zostać zaskarżone. To były wiadomości Radia DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. 5 osób trafiło do szpitala po wypadku w Uniemyślu, do którego doszło po policyjnym pościgu za 17-letnim kierowcą. Młody mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli w Trzebieży, a podczas ucieczki stracił panowanie nad Oplem Corsą i czołowo zderzył się z innym Oplem, po czym zahaczył o kolejny samochód. Lotnicze pogotowie ratunkowe zabrało 17-latka do szpitala, a do szpitala trafiło też 3 innych nastolatków jadących z nim oraz pasażerka drugiego auta. Na miejscu pracują policjanci, strażacy i ratownicy medyczni, którzy ustalają dokładny przebieg zdarzenia. Po zakończeniu pierwszej rundy rozmów amerykańskich negocjatorów z Wołodymyrem Zełenskim Steve Witkow powiedział, że jest zachęcony treściwą i ważną dyskusją. A Jared Kushner liczy na dalsze postępy w kwestii zakończenia wojny. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że dla Ukrainy ważne jest to, iż głównym negocjatorem jest obecnie Donald Trump i mówił o potrzebie osiągnięcia sprawiedliwego pokoju, który wykluczy możliwość nowej rosyjskiej agresji. Ukraiński prezydent przekazał też, że kolejna runda negocjacji ma się odbyć z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych z udziałem Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. A do rozmów z przedstawicielami państw europejskich ma dojść jeszcze w niedzielę. Steve Witkow zapowiedział, że negocjatorzy będą działać aż do pozytywnego zakończenia konfliktu. Wielką Wrocławską wygrał Czech Jan Odlozil, a na podium znaleźli się też jego rodacy Petr Tuma na koniu Red Gaeton i Jan Vana na Beau Saonis. Gonitwa była rozgrywana na dystansie 5000 m, a na torze ustawiono 23 przeszkody. Wielka Wrocławska należy do 3 najważniejszych gonitw z przeszkodami w tej części Europy, obok Wielkiej Pardubickiej i Gran Premio Merano we Włoszech. Pula nagród wyniosła 200 tysięcy złotych. Richard Wiseman z University of Hertfordshire przeprowadził projekt Lauchlab, w którym internauci z około 70 krajów przesłali ponad 40 tysięcy dowcipów i oddali niemal 2 miliony ocen. Najwyższą średnią ocen zdobył żart o 2 myśliwych, przesłany przez Gurpala Gosala, psychiatrę z Manchesteru. Eksperyment pokazał, że ten dowcip był najlepiej ocenionym żartem w badanej bazie, choć nie oznacza to, że rozbawi każdego. Badanie wykazało też, że poczucie humoru zależy od języka, kultury, wieku i płci, a sama konstrukcja zwycięskiego żartu opiera się na zaskakującym odwróceniu oczekiwań. Rosyjski pisarz Zachar Prilepin stwierdził, że rozmowa o zajęciu Kijowa czy Odessy nawet nie wchodzi w grę, za zdobycie Kijowa nie rozwiązałoby problemu Ukrainy. Podczas prezentacji swojej najnowszej książki podważał też możliwość trwałego podporządkowania zajętych terenów i zasugerował, że Rosja mogłaby w ciągu pół roku lub roku ogłosić przyłączenie Donbasu jako wielkie zwycięstwo. Odrzucił tezę, że Ukrainę wymyślił Lenin, twierdząc, że określenia Ukraina i państwo ukraińskie funkcjonowały już w dawnych stuleciach. Prilepin mówił również o trwającym od blisko 4 stuleci cyklu konfliktów między Rosją i Ukrainą oraz o przesiedleniach na Kubań i przymusowym strzyżeniu czubów. Kolejny serwis za godzinę. Zostańcie z nami.
0: Niekoniecznie na czasie. Radio DHT.

co jest w telewizji grane, o czym radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 21. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Turczynki zdobyły Mistrzostwo Europy i jednocześnie zapewniły sobie kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. W finale pokonały rywalki po Tiebreaku, a 3 lata temu w Brukseli również wygrały po Tiebreaku z Serbkami. Biało-czerwone zakończyły kolejne Mistrzostwa Europy poza podium, a ostatni medal, brązowy, zdobyły 17 lat temu w Łodzi. Legendy Legii Warszawa zagrały w wyjątkowym meczu, a kapitanami drużyn byli Leszek Pisz i Mirosław Radowicz. Na trybunach pojawiło się około 10 tysięcy osób, a spotkanie komentował Dariusz Szpakowski z Jerzym Engelem. Drużyna Radowicza wygrała 5-2, choć uczestnicy podkreślali, że najważniejsze było spotkanie ze starymi znajomymi i wspólne świętowanie historii klubu. W meczu wystąpili m.in. Jan Urban, Czesław Michniewicz, Stefan Majewski, Andrzej Strejlał, Paweł Janas, Roman Kosecki, Michał Kucharczyk i Jakub Rzeźniczak. Dmitrij Grigin, znany jako Windziarz, został skazany za 3 morderstwa oraz 6 usiłowań gwałtu i od 2014 roku stara się o przedterminowe zwolnienie warunkowe. 3 października 1990 roku sąd wymierzył mu karę śmierci przez rozstrzelanie, a 2 grudnia 1993 roku zamieniono ją na dożywocie. Grigin czekał na ofiary w windach bloków, a podczas procesu nie przyznał się do winy i nie okazał skruchy. Jego kolejne wnioski o zwolnienie są odrzucane. Wołodymyr Zełenski po spotkaniu z przedstawicielami prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa powiedział, że Ukraina chce doprowadzić do trójstronnych rozmów z Rosją i czeka na odpowiedź Moskwy. Prezydent Ukrainy ocenił niedzielne rozmowy w Kijowie jako bardzo merytoryczne i dodał, że omawiano gwarancje bezpieczeństwa i gospodarcze dla Ukrainy, dostawy pocisków przeciwlotniczych oraz pakiet wsparcia na zimę. Zełenski zapowiedział też, że w kolejnej rundzie negocjacji mają wziąć udział Ukraina, Stany Zjednoczone, Francja, Niemcy i Wielka Brytania. Jared Kushner mówił z kolei, że strona amerykańska pracuje nad warunkami zakończenia wojny przed zimą, ale nie ma gwarancji powodzenia. A Steve Witkow i Jared Kushner przybyli do Kijowa w niedzielę około 12 po wcześniejszej wizycie w Moskwie. Zbigniew Parafianowicz ocenił, że Putinowi sprzyja sytuacja polityczna w zachodniej Europie, w tym rosnące poparcie dla AfD w Niemczech. Publicysta stwierdził też, że Rosjanie liczą na sukces skrajnej prawicy w Europie, a wyniki AfD w lokalnych wyborach w Saksonii-Anhalt nazwał historycznym rezultatem. Wskazał, że Niemcy pod rządami CDU stoją przy Ukrainie i wysyłają do Kijowa sprzęt wojskowy, dlatego Kreml może liczyć na osłabienie wsparcia dla tego kraju po zmianach politycznych w Europie. Parafianowicz dodał, że Rosja może próbować osiągać swoje cele bez wypowiadania wojny, przez osłabianie europejskich elit. Tyle wiadomości, wracamy do muzyki w Radiu DHT.

0: Minęła 22. Czas na serwis w Radiu DHT. Premier Donald Tusk skomentował zwycięstwo Alternatywy dla Niemiec w wyborach do Landtagu Saksonii-Anhalt, pisząc, że tylko idioci albo zdrajcy mogą się z tego cieszyć. Alternatywa dla Niemiec zdobyła 44% głosów w niedzielnym głosowaniu, które zakończyło się o 18. Nie ma jeszcze pewności, czy partia utworzy rząd. Donald Tusk wskazał na obecność takich osób w konfederacjach i PiS. W Kijowie rozpoczęły się rozmowy wysłanników Donalda Trumpa, Jareda Kushnera i Steve'a Witkoffa z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Spotkanie podzielono na dwie rundy, a po pierwszej Witkoff mówił o treściwej i ważnej dyskusji, zaś Kushner podkreślał, że amerykański zespół chce osiągnąć większy postęp. Zełenski poinformował, że omawiano gwarancje bezpieczeństwa i gospodarcze dla Ukrainy, dostawy pocisków przeciwlotniczych oraz pakiet wsparcia na zimę. A po tych rozmowach zaplanowano jeszcze spotkanie z doradcami do spraw bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. Wcześniej wysłannicy odwiedzili Moskwę i rozmawiali z Władimirem Putinem, a według rosyjskich mediów Putin polecił w sobotę wstrzymać na 3 dni ataki na Kijów. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał prognozę zagrożeń na kolejne dni, a w poniedziałek nie są planowane żadne ostrzeżenia meteorologiczne. We wtorek alarmy pierwszego stopnia przed upałem mogą pojawić się w kilku powiatach województwa śląskiego, gliwickim, Gliwicach, Rybnickim, Rybniku, Raciborskim i Wodzisławskim. W środę upał prognozowany jest dla części województwa małopolskiego i podkarpackiego oraz dla całego województwa śląskiego, lubelskiego i świętokrzyskiego. A w województwie warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim i w części województwa wielkopolskiego spodziewane są alarmy przed burzami. W województwie dolnośląskim i opolskim oraz w czwartek w części województwa śląskiego i małopolskiego możliwy jest silny deszcz z burzami, co może powodować utrudnienia w ruchu drogowym i zakłócenia imprez plenerowych. W sobotę około 21:00 policja została wezwana w rejon mostu przy ulicy Mickiewicza w Jaśle, gdzie znaleziono ciało 59-letniego mężczyzny w kryzysie bezdomności. Lekarz stwierdził zgon za decyzją prokuratora, ciało zabezpieczono do badań sekcyjnych. W związku ze sprawą zatrzymano 4 osoby, w tym jedną, która wcześniej zadzwoniła po pomoc. Mężczyźni byli pod wpływem alkoholu, a po wytrzeźwieniu mają zostać z nimi przeprowadzone czynności. Policja zabezpieczyła też ślady, które mają pomóc ustalić przebieg i okoliczności zdarzenia. O godzinie 16:10 strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze składu palet w Tyńcu Małym pod Wrocławiem. Ogniem objęty jest budynek o powierzchni 50x50 metrów, a pożar jest rozwinięty. Na miejscu pracuje 10 zastępów straży pożarnej. Nikt nie został poszkodowany. Następny serwis już za godzinę, a teraz gramy dalej.
1: Tu Radio DHT.

0: Muzyka na każdą pogodę. Radio DHT.
1: A teraz na koniec

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 23. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. CDU poniosła wyborczą klęskę w Saksonii-Anhalt, a AfD uzyskała poparcie bliskiej większości. Wynik ten jest najgorszy dla CDU w powojennej historii Niemiec i stawia kanclerza Friedricha Merca w trudnej sytuacji. Rozważane są alianse z innymi partiami, ale współpraca z Die Linke napotyka opór. Wybory mogą wpłynąć na politykę federalną i pozycję Friedricha Merca jako kanclerza. Posłanka PiS Dominika Chorosińska po raz pierwszy zabrała głos po piątkowych obradach Sejmu, podczas których zaczęła szczekać na szefa Ministerstwa Obrony Narodowej. Nie przeprosiła za swoje zachowanie i zaatakowała premiera Donalda Tuska. Wiceprezes PiS Tobiasz Boheński przeprosił za incydent, mówiąc o spadku standardów w polityce. Minister energii Miłosz Motyka ocenił, że Chorosińska powinna dalej się kompromitować, a część polityków wzywa ją do przeprosin. Samolot cargo Boeing 300 wypadł z pasa startowego po lądowaniu na lotnisku w Miami i uderzył w wiele pojazdów w pobliżu lotniska. Do zdarzenia doszło w niedzielę około 14 czasu lokalnego, a maszyna stanęła w ogniu. W akcję gaśniczą zaangażowano ponad 60 zastępów straży pożarnej, a Federalna Administracja Lotnictwa wprowadziła na lotnisku w Miami czasowe wstrzymanie operacji lotniczych. Przyczynę zdarzenia mają wyjaśniać odpowiednie służby. Donald Trump opublikował w serwisie Truth Social mapę stanu Nowy Meksyk, na której słowo Meksyk zostało przekreślone i zastąpione słowem Ameryka, co sugeruje pomysł zmiany nazwy na Nowa Ameryka. W sierpniu podpisał rozporządzenie wykonawcze, na mocy którego zmieniono nazwę jeziora Ontario na Jezioro Ameryka, a w niedzielę zamieścił grafikę nawiązującą do tej decyzji. W ostatnim czasie zasugerował też zmianę nazwy cieśniny Ormus na cieśnina Trumpa, a Biały Dom opublikował w swoich mediach społecznościowych post z jego wypowiedzią i nową mapą. 20 stycznia 2025 roku podpisał rozporządzenie o przywracaniu nazw, które uczczą amerykańską wielkość, na mocy którego Zatokę Meksykańską zmieniono na Zatokę Amerykańską. A Denali ma się stać ponownie górą Skinle. Nepalscy ratownicy wydobyli spod gruzów 64-letnią Handitę Kumaris Chrestwę po 10 dniach od powodzi, która zasypała czteropiętrowy dom w Betrawati w dystrykcie Nuwakot. Kobieta była uwięziona pod gruzami przez 10 dni, a jej bliscy zdążyli rozpocząć dniowy okres żałoby. W Nepalu ratownicy odnaleźli też obywatela Chin Lu Haitao oraz 8-letniego chłopca, który został przewieziony do szpitala ze złamaną nogą. Liczba zaginionych wynosi blisko 5000 osób, a liczba ofiar śmiertelnych sięga 1344. Z newsroomu Radia DHT tyle, przed nami kolejne przeboje trzech pokoleń.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do jutra do 18 w województwie śląskim na 4 w Katowicach kierowcy muszą liczyć się z krótkotrwałymi utrudnieniami przy wymianie uszkodzonych barier energochłonnych. Równolegle do piątku 18 września do 19 na DK1 w kierunku Pszczyny lokalnie wyłączone są pobocze albo jeden z pasów. Do piątku do północy w województwie pomorskim na 1 między Pelplinem a Kopytkowem trwają prace remontowe na lewej nitce w stronę Gdańska. Również do niedzieli 20 września do 20 na DK90 między Jeleniem a Plinkami obowiązują roboty na tym odcinku. Do piątku 18 września do 22 w województwie zachodniopomorskim na 6 między węzłem Radziszewo a węzłem Klucz remontowana jest nawierzchnia i odwodnienie. Kierowcy muszą tam uważać na zwężenia i spowolnienie ruchu. Do środy 30 września do 1 w nocy w województwie mazowieckim na DK57 w przejściu przez Krasiniec prowadzone są prace w ramach zadania drogowego. W tej okolicy trzeba spodziewać się utrudnień związanych z robotami. Słuchaj radia DHT i jedź bezpiecznie, szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła północ. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Władimir Putin odznaczył Achmata Kadyrowa, najstarszego syna Ramzana Kadyrowa, orderem za zasługi dla ojczyzny i klasy. 21-latek kieruje czeczeńskim Ministerstwem Sportu i Młodzieży. Rosyjskie władze podkreślają jego doskonałe wyniki na tym stanowisku. Odznaczenie pojawia się w kontekście spekulacji o jego przyszłej roli w Czeczenii. Alternatywa dla Niemiec wygrała wybory regionalne w Saksonii-Anhalt z poparciem 44,1%. Wynik wywołał komentarze polskich polityków, którzy ocenili go jako zagrożenie antyeuropejskie i prorosyjskie. Marcin Kierwiński napisał w serwisie X, że to współczesna targowica, a Donald Tusk również skrytykował rezultat wyborów. Ewa Zajączkowska-Hernik stwierdziła, że nie można ignorować przyczyn sukcesu Alternatywy dla Niemiec, a Janusz Reiter wskazał na słabość niemieckich partii demokratycznych i związki partii z niemieckim nacjonalizmem. Samolot transportowy Amazona wypadł z pasa startowego po lądowaniu na lotnisku w Miami. W zdarzeniu zginęło 5 osób, a 5 kolejnych odniosło obrażenia. Federalna Administracja Lotnictwa Stanów Zjednoczonych potwierdziła incydent, a lotnisko wstrzymało starty i lądowania. Na miejscu pracują służby ratunkowe. Niemiecka skrajna prawica zdobyła około 44% głosów w Saksonii-Anhalt, co daje jej największy sukces wyborczy od II wojny światowej. Alternatywa dla Niemiec jest najpopularniejszą partią w Niemczech i może objąć rządy w tym regionie. Umiarkowana prawica, czyli CDU, uzyskała 18,5% głosów, a wsparcie dla AfD przyszło też od populistycznej partii Sojusz Sachsen-Wagenknecht. Wzrost poparcia dla AfD pokazuje rosnącą nieufność wobec głównych partii oraz instytucji w Niemczech Wschodnich. W Kijowie zakończyły się rozmowy między delegacją ukraińską pod przewodnictwem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego a przedstawicielami prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, Stevem Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Zełenski poinformował, że w niedzielę odbyły się 3 rundy negocjacji, a w jednej z nich uczestniczyli doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Rozmawiano o terytorium, gwarancjach bezpieczeństwa i kwestiach gospodarczych dla Ukrainy, a także o możliwości wznowienia trójstronnych rozmów z Rosją i Stanami Zjednoczonymi. Jared Kushner powiedział, że strona amerykańska pracuje nad stworzeniem warunków do zakończenia wojny przed zimą, ale nie ma gwarancji powodzenia. A Steve Witkoff przekazał, że Waszyngton liczy na szybki powrót do trójstronnego formatu rozmów. Tak brzmiały informacje Radia DHT. Czas na muzykę.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła pierwsza. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Pod koniec roku grupa Amrest otworzy w Polsce pierwsze restauracje pod szyldem Taco Bell z daniami inspirowanymi meksykańską kuchnią. Polski sektor usług gastronomicznych w 2025 roku wzrósł o 4,7%, a kategoria restauracji szybkiej obsługi w ubiegłym roku zwiększyła się o 5,7%. To właśnie ten wzrost przyciąga globalne marki na polski rynek. Alternatywa dla Niemiec zwyciężyła w niedzielnych wyborach do Parlamentu Kraju Związkowego Saksonia-Anhalt, zdobywając w exit polu 44,1% głosów, a według innego badania 44,5%. Były ambasador RP w Niemczech Janusz Reiter ostrzegł, że Polska nie może mieć co do AfD żadnych złudzeń, bo ugrupowanie odwołuje się do tradycji niemieckiego nacjonalizmu i jest wrogie Polsce oraz prorosyjskie. Zwrócił też uwagę, że rosnące wpływy AfD pokazują słabość niemieckich partii demokratycznego centrum i mogą być powodem do niepokoju dla Warszawy ze względu na bezpieczeństwo, Rosję, Ukrainę i politykę historyczną. Według exit polu partii zabraknie jednego mandatu do większości w Landtagu, a do parlamentu w Magdeburgu wejdą jeszcze m.in. CDU, Lewica DSPD, Zieloni i skrajnie lewicowa BSW. Erupcja wulkanu Anak Krakatau sparaliżowała ruch lotniczy w Indonezji i doprowadziła do zawieszenia działalności 6 lotnisk, w tym głównego lotniska Jakarty, Soekarno-Hatta. Minister transportu Dudy Purwaganti poinformował, że zakłócenia dotknęły 712 lotów, a operator lotniska w Jakarcie mówił wcześniej o 301 lotach, w tym 58 międzynarodowych. Na lotniskach utknęło 150 tysięcy podróżnych, a operator wraz z liniami lotniczymi zapewnił im posiłki i autobusy do hoteli. Władze prowadzą operację modyfikacji warunków atmosferycznych, polegającą na zasiewaniu chmur, a mieszkańcom zalecają noszenie maseczek i ograniczenie czasu spędzanego na zewnątrz. Do 43 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych powodzi w tybetańskim powiecie Gyrong przy granicy z Nepalem, a nepalskie władze informują o 1341 zabitych. Według najnowszych danych los 519 osób pozostaje nieznany, a nepalski Urząd do Spraw Zarządzania Kryzysowego podaje około 4996 zaginionych. Ponad 3,6 tysiąca ocalałych przebywa w blisko 40 ośrodkach ewakuacyjnych, a rodzinom wydano dotąd 98 ciał. Zagraniczni dziennikarze zostali w niedzielę dopuszczeni przez rząd do zrujnowanego przejścia granicznego w Gyrong, gdzie wąską drogę dojazdową odblokowano dopiero po 7 dniach, co pozwoliło wwieźć ciężki sprzęt ratunkowy. Sąd w Kairze skazał 12 osób na śmierć przez powieszenie za handel narkotykami, a kolejne 9 osób otrzymało karę dożywocia. Wśród skazanych jest prezenterka telewizyjna Sara Khalifa, znana z prowadzenia programu Mission Impossible poświęconego przestępczości i bezpieczeństwu. Władze skonfiskowały ponad 750 kg narkotyków i surowców do ich produkcji oraz znalazły nielegalną broń palną i amunicję. Adwokat Khalify zapowiedział odwołanie od wyroku. Kolejna porcja wiadomości o pełnej godzinie. Teraz zapraszamy na relaks przy dobrej muzyce.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła druga. Czas na serwis w Radiu DHT. Wysłannicy Donalda Trumpa, Steve Witkow i Jared Kushner, opuścili Kijów specjalnym pociągiem po spotkaniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Rozmowy dotyczyły sposobów zakończenia wojny w Ukrainie. Wysłannicy spotkali się też z Władimirem Putinem w Moskwie. Po obu rozmowach nie ogłoszono przełomowych decyzji. Medyk bojowy Andrzej pomógł poszkodowanym w wypadku drogowym na drodze krajowej nr 45 w miejscowości Polska Cerekiew, mimo własnego bólu po ciężkim urazie nogi. Zderzyły się tam dwa samochody, a świadek zdarzenia natychmiast ruszył z pomocą, wykorzystując materiały opatrunkowe z bagażnika. Damian Duda, prezes fundacji w międzyczasie, podkreślił determinację Andrzeja w niesieniu pomocy. Andrzej zmaga się z trwałym uszkodzeniem nogi po zranieniu, którego doznał w okopach na Ukrainie. Skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec zdobyła 44,5% głosów w wyborach w Saksonii-Anhalcie, wyprzedzając CDU, która uzyskała 18,5%. Do lokalnego parlamentu weszły też Lewica, Socjaldemokraci i Zieloni, a kolejne wybory w Niemczech odbędą się za 2 tygodnie w Berlinie oraz Mecklenburgii po Morzu Przednim. Lider AfD w Saksonii-Anhalcie Ulrich Siegmund powiedział, że ugrupowanie napisało historię i jest otwarte na współpracę z siłami, które chcą zwrotu politycznego. Szefowa Urzędu Kanclerskiego Nina Warken oceniła wynik AfD jako punkt zwrotny dla Niemiec i CDU. A według wstępnych prognoz AfD może liczyć na od 39 do 41 miejsc w lokalnym parlamencie. Według sondażu Exit Poll skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec zdobyła 44% w niedzielnych wyborach w Saksonii-Anhalcie. Nie jest jasne, czy ugrupowanie będzie mogło samodzielnie rządzić w Landzie, ale wynik jest ponad 2 razy wyższy od poparcia dla rządzącej w Niemczech CDU Friedricha Merca. Europoseł Lewicy Robert Biedroń ocenił w TVN24, że rosnące poparcie dla skrajnej prawicy w Niemczech, Francji i Polsce jest bardzo niebezpieczne i może odbić się także na Polsce. Między innymi przez skutki gospodarcze. Biedroń mówił też o postulatach Alternatywy dla Niemiec, w tym o uruchomieniu gazociągu Nord Stream, powrocie do biznesu z Rosją, ograniczeniu praw imigrantów i osłabieniu euro. Według niego 28% eksportu Polski trafia do Niemiec, więc zmiany w Niemczech mogą oznaczać koszty dla polskich portfeli. Polityk Lewicy dodał, że jego ugrupowanie przygotowuje się do samodzielnego startu w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych w Polsce, ale nie wyklucza żadnego scenariusza. Sejm wybrał w piątek Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Biedroń ocenił, że jego wejście do Trybunału będzie przełomowe i zapowiedział, że w najbliższych tygodniach pojawią się wydarzenia związane z planem oddania Trybunału Konstytucyjnego Polakom. Strażacy w indonezyjskiej regencji Sintang na wyspie Borneo walczą z rozległymi pożarami przy bardzo ograniczonym sprzęcie i dostępie do wody. Komendant Straży Pożarnej Samperitonga powiedział, że zespół ma do dyspozycji 2 wozy strażackie, a akcje utrudniają także niedobór węży i konieczność szukania wody w rowach oraz małych rzekach. W Pontianaku, stolicy prowincji Borneo Zachodnie, mieszkańcy od tygodni oddychają smogiem, a stężenie pyłu PM2,5 w niedzielę przekroczyło 500 mikrogramów na metr sześcienny. Z powodu zanieczyszczenia powietrza zamknięto setki szkół, około 200 tysięcy uczniów uczy się w domu, a w prowincji działa ponad 14 tysięcy strażaków wspieranych przez 9 samolotów gaśniczych. To koniec serwisu, a na antenie DHT startuje nowy przebojowy zestaw.